0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: O matko, ale wcześniej zaczyna się piątek, drugi dzień października. Co ciekawe, nasi jeszcze nie przegrali w tym miesiącu. No a nasi prowadzący już nie śpią, już z uśmiechem.
1: Długo
0: może nie będziemy czekać.
1: No, no, właśnie, bo dzisiaj mecz,
0: tak? Dzisiaj mecz z Rumunią. Tak, piłkarski piątek. Na razie was witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie szósta. Za chwilę u nas wiadomości.
4: Autopromocja.
5: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
6: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
7: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
6: i 90.
8: I do dziś są kochane.
6: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
5: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: 2 października mamy dzisiaj i to jest piątek, punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Prezydent podpisał, rząd może działać, ceny paliw mają spaść już w weekend. Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu. Po porażce ze Szwecją czas na Rumunię. Polacy zagrają dziś o kolejne punkty w Lidze Narodów. To już pewne. Od tego weekendu będziemy tankować za mniej. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych i chwilę później została opublikowana w Dzienniku Ustaw. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen.
12: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
11: Mówił prezydent w swoim wieczornym orędziu. Zgoda prezydenta była niespodzianką dla premiera Donalda Tuska.
13: Prezydent Nawrocki używał tego hasła po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć po pierwsze szkodzić państwu polskiemu, po drugie służyć interesom innych państw albo interesom gospodarczym, na pewno nie polskim.
11: Zdaniem premiera wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. O ile mniej? Szacuje się, że ceny mogą spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Uczniowskie plecaki pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, są za ciężkie. Co na to same dzieciaki? Pytaliśmy uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
14: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
15: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
11: Zgodnie z wymogami, waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
16: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
11: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
17: Przygotujcie się na czasowe utrudnienia w ruchu, a nawet całkowicie zamknięte ulice Legnicy w niedzielę między 9 a 13. To oczywiście w związku z organizacją biegów, w tym legnickiego półmaratonu. Największe utrudnienia na Wrocławskiej, żołnierze 2 Armii Wojska Polskiego i w Alei Piłsudskiego w niedzielę.
5: Pogoda w Legnicy.
17: Kolejny ciepły dzień przed nami w Legnicy, na pewno cieplejszy niż poranek. Temperatura może sięgnąć dzisiaj 21 stopni w najcieplejszej porze, czyli zapewne około godziny 14 czy 15. Zachmurzenie będzie się zmieniać, ale co do jednego synoptycy nie mają wątpliwości. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani w czasie weekendu, a ochłodzić ma się na początku przyszłego tygodnia.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć do wyboru zatrudnić się do kręcenia karuzelą lub do kręcenia kołem fortuny.
10: Po szóstej też zanucimy sobie melodie, które rano męczą, oj jak nas męczą, pod prysznicem, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz melodia, która postawi na nogi, sen się spełni, 4 po 6, mówiłem, każda minutka dzisiaj jest niebywale cenna, bo piąteczek, piątunio, zaczynamy razem. Dzień dobry.

0: Nie ma to jak się obudzić i sobie zaśpiewać Kamaka, maka, maka, maka, milion. Country Club nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek mamy drugi dzień października, 6:11 na zegarach i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 34 lata temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Koło Fortuny.
2: Jak wiadomo, fortuna kołem się toczy i wyskoczyło nam dzisiaj okienko z napisem piątek. Nie będziemy narzekać. Ale jaki entuzjazm, ojej, ja tu się spodziewałem, no dobra. 22, 4, 4 i 3 zera, zaczynamy apel poranny piątkowy, no to kochani, dzwońcie, uśmiechnijcie się do nas szeroko od samego rana piątkowo, a my zagramy wam teraz Texas Say What You Want, jest 12 po 6.

0: męczący, był strasznie wyczerpujący, był aż ciężko uwierzyć, że dzisiaj piątek, człowiek tak się budzi, patrzy w kalendarz i czuje się lekko zrikrolowany, dokładnie jakby mu wysłali piosenkę Ricka Astleya, ale dobrze robi taki kawałek, w piątek rano od razu czuć, że nareszcie dotrwaliśmy do końca pracowitego tygodnia, 19 minut po 6, radio Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, za chwilę odpalimy przeboje, między innymi od No Mercy i Joe Cockera, bardzo dobrze i warto wstać wcześniej w piątek, gdyż mamy coś na kształt długiego weekendu.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Wasi poranni prowadzący czarowali jak mogli, żeby poniedziałek zmienił się szybko w piątek i nie chwaląc się...
1: Udało się!
0: Proszę bardzo, mamy piątkowy poranek i sprawdzamy, czy tak jak my już nie śpicie o tej wczesnej porze o 6.31. Telefon do nas 224430.
2: Cześć, Monika. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, naprawdę, pierwszy raz w mojej kadencji człowieka jeżdżącego, że zapaliła mi się kontrolka od paliwa, ale nie zdążę zatankować teraz. Słuchajcie, pocieszcie mnie, że ja dojadę i wrócę. Życzę miłego dnia. Buziaki dla was.
3: Buziaki.
1: Moniko, mamy nadzieję, że dojedziesz, ale w kwestii tankowania zalecamy zasadę. Co miałeś zrobić wczoraj, zrób jutro, bo to ci zaoszczędzi sporo kasy.
0: Dokładnie.
3: Jazda na rezerwie nerwów niestety nie zaoszczędzi, ale nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. Wystarczy, że mamy piątek, a spóźnionym na apel poranny przypominamy 224430 to jest numer do nas, a teraz numer Madony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Piąteczek, piątunio. 2 minuty po 6:30.

0: niesamowite, że ludzie dorośli, ludzie znani, tacy jak aktorka Julia Wieniawa czy piłkarz Kylian Mbappe, urodzili się w roku, w którym ta piosenka była nowością, czyli w 1998. Dla nas jakby to było wczoraj, serio. Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 21. Siódma.
1: Jak tam się jedzie do pracy o tej porze, czy drogi w kierunku roboty piątkowe mocno zakorkowane? Sprawdzimy to już za kilka chwil, a później coś dla tych, którzy jakoś tak pospinani się obudzili w ten piątek. Spin Doctors pomoże na rozluźnienie. Bądźcie bliska.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Prac drogowych nie brakuje nam na ulicach Legnicy, ale również nie brakuje ich na chodnikach. Trwa na przykład remont chodnika przy ulicy Ogrodowej. Na odcinku Wały Bielańskie, ulica Kasprowicza, urzędują drogowcy. Układana jest nowa kostka. I jak to zwykle, gdy drogowcy zajmują chodnik, jest apel o rozważną jazdę.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje nowy program w Polsacie z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Tego przystojnego, jak ustaliliśmy. Policzyliśmy, że w tym nowym muzycznym show Polsatu wystąpi w pierwszym sezonie w sumie 100 gwiazd.
2: 100 gwiazd, dajcie spokój. I te gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I wy też możecie dzisiaj być takimi gwiazdami i też możecie nam zanucić coś do słuchawki, zanucić piosenkę, która, umówmy się, ostatnio nie daje wam spokoju. A my będziemy zgadywać, co to i kto to śpiewa, a nucimy do telefonu 22 4 4 i 3 0.
1: Za najbardziej intrygujące nucenie obiecujemy, uwaga, oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Numer do nas 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I tak sobie właśnie jedziemy w piątkowy poranek z Ingrid w Radiu Złotym Przeboju. Na dzień dobry. Też na razie jedziemy jeszcze na jałowym biegu, jedziemy na żaglu, odpychamy się piętami i może się jakoś dokulamy do tych obniżek, nie?
1: Kierowcy mogą szykować się na tańsze tankowanie. Paliwo ma potanieć, no, ponad złotówkę na litrze. Ale kiedy zobaczymy te niższe ceny? O tym będzie w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Reklama.
6: 2 października, mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Jest podpis prezydenta, będą niższe ceny paliw. Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa, do pracy ruszają specśledcze. Rządowy samolot sprowadził Polaka z Filipin, 42-latek jest już pod opieką lekarzy. Ceny paliw w dół. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minister finansów Andrzej Domański od razu zapowiedział, że obniżki na stacjach zobaczymy w weekend. Paliwo ma być tańsze o ponad złotówkę na litrze. To powinno cieszyć kierowców, bo kończy się właśnie kolejny tydzień z podwyżkami na stacjach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Płacimy więcej za wszystkie paliwa. Benzyna 95-oktanowa podrożała średnio 14 groszy, 98-oktanowa nowa o 12 groszy na litrze i olej napędowy o 11 groszy na litrze.
7: Teraz na szczęście ma być taniej, bo ceny będzie regulować rząd. Swoje prace rozpoczął zespół śledczy w sprawie zonda krypto powołany przez Prokuraturę Krajową. Postępowanie wokół giełdy kryptowalut toczy się od kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zespół powołano ze względu na szczególną wagę i zawiłość sprawy, mówi prokurator Michał Binkiewicz.
9: Co do zasady dotyczy to spraw wielowątkowych i wielopodmiotowych, tak żeby odpowiednio zdywersyfikować i ukierunkować działania prokuratorów.
7: W związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto zatrzymano m.in. byłego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakiewicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
10: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
7: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
11: Włażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów Trwa za to trzecia kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
12: Ponad 2,5 miliona złotych ma kosztować kolejna inwestycja drogowa w powiecie legnickim. Chodzi o remont drogi powiatowej na odcinku Cichobusz-Kawice. Umowa z wykonawcą została podpisana w ubiegłym tygodniu, a chodzi o kompleksową poprawę stanu technicznego blisko 2-kilometrowego odcinka, co wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa.
0: Pogoda w Legnicy.
12: Stabilna pogoda w Legnicy i całym regionie, żadnych sensacji w prognozach na najbliższe dni. Dzisiaj 21 stopni, maksymalnie około godziny 15. To będzie ta maksymalna temperatura. Zachmurzenie może się zmieniać w najbliższych godzinach, ale deszczu na razie nie musimy się spodziewać. Zresztą weekendu również to dotyczy. W niedzielę ma być 20 stopni, a w poniedziałek już nieco chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Dzień dobry! Po 7 z jednego z waszych prowadzących zrobimy telewizyjną gwiazdę i wyślemy go do programu Hitster.
13: Po 7 wykonamy też skok na nagłówki, w skrócie skok nagłówki, czyli sięgniemy po najgłupsze prasowe i portalowe nagłówki tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunio, piąta longo. 4 po 7 gramy Rock Set.

0: Doskonałe to było. A w którym roku powstała ta piosenka? O, i dobre to pytanie pasowałoby do telewizyjnego programu Hitster, który w ten weekend startuje z udziałem jednego z waszych prawnych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak wspomniany prowadzący, tak, będą też inne znane gwiazdy.
1: Będą i te gwiazdy będą wspominać właśnie ukochane piosenki sprzed lat, będą śpiewać, będą tańczyć, wygłupiać się. Oj, co tam nie będzie się działo? Jakie są zasady gry i o co grają gwiazdy, opowiedziała nam Ida Nowakowska, jedna z prowadzących.
2: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Mm-hmm. Ida Nowakowska, Piotr wspomniany to Piotr Kędzierski, ale też Lenka, Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz. Same gwiazdy już jutro wieczorem w Hitsterze.
1: Zapraszamy, polecamy, żeby poczuć klimat tego nowego muzycznego show. Zajrzyjcie na nasze social media, m.in. na Instagram i Facebooka Radia Złote Przeboje. A teraz gramy pierwowzór Colon Me, czyli Valerii w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek, 13 po 7.

0: Shakespeare powiedział kiedyś słowa, słowa, słowa. Za to niejaki F.R. David jest oszczędniejszy w słowach i zaśpiewał po prostu słowa, czyli words. To był jego największy przebój w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek wam mówimy, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na nagłówki. W skrócie skok nagłówki. Najlepsze i najgłupsze nagłówki całego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne dźwięki na piątek. Classics Nouveau i Venga Boys.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
3: W każdą niedzielę po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.
1: Docieramy do nas, do programu porannego, tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych, internetowych. No to ten kącik powraca.
2: Tak, zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To ja może na początek. Gazeta.pl. Zorganizowali wegańskie wesele. Koledzy pana młodego zamówili pizzę z kiełbasą i zjedli ją za $100.
4: Ja mam z kolei nagłówek z Newsweek Polska. Posłanka PiS prowadzi głodówkę od kilku dni i Marysia jest nawiedzona.
2: Ładne. Polsat News. To może być dron znaleziony pod Rusinowem. Rosjanie tworzą go z drewna.
4: Pudelek. Nagłówek z kategorii rymowanka. Mandaryna pląsała jak marzenie, a niskie noty jury wywołały oburzenie.
3: To teraz fakt. Radek Majdan w jasnym dresie rzucił się na ratunek. Poświęcił klapek, by ratować Madlenkę.
4: No to ja wracam w takim razie do pudelka. Historyczna chwila. Hał, hał Dominiki Chorościńskiej w oficjalnych stenogramach sejmowych.
2: Kochani, już prawie kończymy. Fakt doniósł. Kontrowersyjna reklama aktorki Sydney Sweeney. Tak ćwiczyła, aż ubranie zgubiła.
4: Jeszcze jeden fakt. Uwaga, byli teściowie poszukują kabareciarza. Zniknął i ani mru-mru.
2: Świetne. I na koniec pudelek.pl. Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
4: Co?
2: Jeśli z tego nagłówka zrozumieliście tylko słowo rozstała się, nie przejmujcie się, my też.
5: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na główki w Radiu Złote Przeboje.

0: Balons, Kriegsminister. Można takie naprawdę przydomki sobie wymyślać. Jest piątek wieczór, można zostać ministrem, można zostać senatorem, można zostać ambasadorem, czym tylko chcecie. Wolność rządzi, jest piątek, to radio złote przeboje na dzień dobry. Nena nam śpiewała w języku zachodnich sąsiadów za 28.
1: Budzicie się, włączacie radio złote przeboje, robicie głośniej, od razu czuć, że się zbliża weekend. Budkę suflera za chwilę zagramy, Depeche Mode za chwilę zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie się korkuje o tej porze na polskich drogach.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Muzyka i głos AI.
7: To

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W niedzielę od 9 do 13 będą utrudnienia w ruchu w Legnicy, na ulicach Zamkowej, Placu Klasztornym, Parkowej, Wrocławskiej czy Świętego Piotra. Aleja Piłsudskiego będzie wyłączona z ruchu na odcinku od centrum w kierunku osiedla Piekary. Te i inne zmiany w niedzielę w związku z organizacją półmaratonu.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Tak, to już w ten weekend startuje Hitster, nowy muzyczny program z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. I w tym programie gwiazdy będą śpiewać i wspominać przeboje sprzed lat. I dzisiaj o poranku wy też możecie być gwiazdami i też coś zanucić. 22, 4, 4 i 3, 0. Wiemy, znamy.
2: Rena Rolska, nie? Rena Rolska śpiewa w oryginarze.
1: Wystawy.
2: Pięknie.
1: Ktoś jeszcze? Wiemy, Karel Gott, być stalem lat.
2: Tak, po naszemu to będzie Forever Yankee, Alphaville. Zanudźcie do słuchawki piosenkę, która ostatnio nie daje wam spokoju i męczy pod prysznicem na przykład, albo przy goleniu. Za najlepsze nucenie obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Ojciec polskiej myśli szkoleniowej, trener tysiąclecia, ostatni z wielkich, to były przydomki trenerów polskiej kadry w latach 70. i 80. W obecnych czasach mieliśmy już wuja, siwego Bajeranta, polskiego Guardiola, polskiego Mourinho i ciepłe kluchy. I co dalej? Co dalej?
1: No to może być bardzo ważny wieczór dla Jana Urbana. Jeśli Polacy znów zgubią punkty, no to jego przyszłość może stanąć pod znakiem zapytania. Dzisiaj gramy z Rumunią. No. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Mamy godzinę 8, 2 października w piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
8: Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tańszego paliwa na stacjach. Można wracać na plażę w Ustce. Służby uprzątnęły pozostałości ropopochodne. Wszystko albo nic. Polacy dziś grają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacąc za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
9: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
8: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewcy, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
10: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
8: Rolnik usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenka grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dziś wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki. Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
11: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
8: W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze swoim stołkiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Blisko 13 milionów złotych trafi na Dolny Śląsk na utrzymanie dróg krajowych oraz wojewódzkich w granicach miast, w tym Legnicy. W ramach dofinansowania przyznanego z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury to w sumie prawie 43 miliony złotych na dolnośląskie drogi. Będzie również na modernizację ulicy Iwaszkiewicza w Legnicy.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Rośnie temperatura w Legnicy i po chłodnym poranku ma być 20 stopni w południe i 21 stopni w najcieplejszej porze dnia w Legnicy, czyli między godziną 14 a 15. Wieczorem znów zrobi się chłodniej. Weekend przed nami ze zmiennym zachmurzeniem, ale bez deszczu i temperaturą jutro do 21 stopni w Legnicy, maksymalnie pojutrze do 20. Chłodniej ma być od poniedziałku.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej sprawdzimy, czy rybka jak śpi, to serio śpi, czy tylko udaje, że śpi.
3: Po ósmej też wyślemy komuś z was grę planszową w nagrodę za udział w porannym śpiewaniu pod prysznicem. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio, to co, budzimy się, otwieramy oczęta, przecieramy ze zdumienia. Tak, doczekaliśmy końca tygodnia. 4 po 8, grupa OM.

0: Czy ryby śpią? Takie poważne pytanie tu chcieliśmy zadać. Czy ryby śpią? No skoro nie, zamykają oczu.
1: No.
0: I teraz odpowiemy na to pytanie, kochani.
2: Wiele gatunków przechodzi w przypominający sen stan odpoczynku.
0: Ciekawe.
2: Tak, spada wtedy ich aktywność, zwalnia metabolizm, a reakcje na bodźce są słabsze. Niemniej, rybi sen wygląda zupełnie inaczej niż nasz.
1: Tak, i tak oto odpowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na jedną z największych zagadek ludzkości, czy rybka na kanale Mini-Mini po zakończeniu programu śpi, czy tylko ściemnia? A teraz nie śpimy, zwiedzamy i robimy głośniej. Gra Samantha Fox, a my się nastrajamy już weekendowo, w końcu piątkowy poranek i 8:12 na zegarach.

0: niezawodny, niezawodny, absolutnie taki solidny piątkowy numer Lemon Tree. Dlaczego solidny i niezawodny? Bo niemiecki, proszę Państwa. Stamtąd pochodzi zespół Fool's Garden, a piosenkę napisał wokalista niejaki Peter Freudenthaler. Bardzo dobrze się tego słuchało w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Doskonale, doskonale. Dzień dobry. Za chwilę Bon Jovi nam będzie rozkręcać piątkowy poranek, a potem komuś z Was, uwaga, wyślemy w prezencie przebojową grę planszową Hitster w nagrodę za poranne nucenie do słuchawki. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Już w ten weekend zobaczymy premierowe odcinki nowego muzycznego show z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Hitster, tak się program nazywa. Gwiazdy będą w Hitsterze śpiewać, wspominać przeboje sprzed lat. I wy też mogliście dzisiaj właśnie coś zanucić do słuchawki. Jakąś piosenkę, która wam nie daje ostatnio spokoju. No. Czas na podsumowanie.
2: Final Countdown, no oczywiście, Europe. It's the final
1: countdown. A nie mówiłem?
3: No,
1: łatwe. A ciekawe, co dalej mamy? Czy to nie jest kombi?
3: No, jest.
1: Super.
3: Jest, kochani. I teraz uwaga, jeszcze jeden głos. Wszyscy znają naprawdę oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. Wysyłamy za to właśnie ostatnie nucenie, którego szczerze długo nie byliśmy w stanie odszyfrować, ale gdzieś w zakamarkach pamięci zachowała się jednak nazwa. To była grupa Sting!
1: Absolutnie. Melodię znają wszyscy, nazwę zespołu już niekoniecznie. Dziękujemy wszystkim, którzy śpiewająco zaczęli z nami piątkowy poranek. No a po weekendzie wrócimy do was z nowymi zadaniami, nowymi tematami i nowymi prezentami.

0: Cudownie człowiek się budzi, włącza radio Złote Przeboje, słucha Soul Asylum, Runaway Train i jeszcze do tego, jak sobie uświadomi, że jest piątek i weekend nadciąga, to już w ogóle, no muszą te humory dopisywać. 23 minuty zostały do 9.
1: A my podpowiadamy, jak przeżyć ostatnie godziny tego tygodnia w robocie. Zróbcie to, co ma nam w piosence Lipstick on the Glass. Zostawiajcie ślad szminki na szklance albo na kubeczku z kawą. Dobry pomysł na to, żeby wyrwać sobie kilkadziesiąt minut z roboty. Posłuchajcie Manamu w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak. Zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj na...

0: Info odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz.
3: Reklama. Złote przeboje w drodze.
4: Przypominam o zapowiedzianym na niedzielę w Legnicy całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka Alei Piłsudskiego od centrum w kierunku osiedla Piekary do ulicy Sudeckiej. To od 9 do 13 w związku z organizacją półmaratonu. Co ważne, trasa biegu nie będzie prowadzona na jezdni w kierunku przeciwnym z osiedla Piekary do centrum. A utrudnień w niedzielę w Legnicy będzie więcej.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Co za czasów dożyliśmy, kochani. Ciekawych czasów dożyliśmy, trzeba powiedzieć wprost. No bo jeszcze w latach 60. faceci prawie do każdej pracy chodzili w garniturach, prawda?
1: Tak, tak.
0: No a teraz?
2: Teraz zdarza się, że do pracy w urzędzie czy biurze pracownice z najmłodszego pokolenia przychodzą z odkrytym pępkiem.
1: Tak się zdarza, bo że, tak, tak. No w ogóle to jest ciekawe, jak ubiór ma znaczenie, prawda? W pracy wszędzie, ale nie w radiu.
2: Na szczęście.
1: My możemy was trochę oszukać, jak elegancko jesteśmy tutaj ubrani, zwłaszcza w piątek, ale jeszcze jedna ciekawostka ubraniowa, na przykład jeśli wpuścisz nogawki spodni do skarpetek, do środka, to z miejsca ludzie będą mieć do ciebie mniejsze domagania. Wrocki Beat teraz, na piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje, za 11.09.

0: to energia przy takich przebojach. Od razu czuć, że piątek, że weekend. Za 5 minut niespełna będzie 9. Teraz informacje z naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. Ale czy aby na pewno?
1: Pszczoły miały w tym roku naprawdę pod górkę. Polskiego miodu zaczyna brakować, a ceny już poszły w górę. Dlaczego tak się stało, to sprawdzimy w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.
1: Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 2 października, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Wygrali Polacy, komentuje premier, podpis prezydenta pod ustawą. Grypa i COVID wracają, we wrześniu zachorowań było 5 razy więcej. Słodko nie będzie, polskiego miodu coraz mniej, a ceny mogą poszybować. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Prezydent po podpisaniu ustawy poinformował we wczorajszym orędziu, tłumaczył, że chce zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw, nie za miesiąc. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Z zapowiedzi ministra finansów już w ten weekend cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Nowy program CPN ma obowiązywać do końca roku. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
4: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość w aptekach. Brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Ruina, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
5: Wchodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
2: Miód prawdopodobnie zdrożeje, bo kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Sport 30 sekund.
7: Błażej Kulesza zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Pogoda.
2: Ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie dzisiaj słonecznie i ciepło. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. Jutro też tak pogodnie, w niedzielę miejscami pokropi deszcz.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Dzień dobry, gramy wam największe złote przeboje z lat 80. i 90. One są genialne i niepodważalne i tylko one o tej porze są prawdziwe.
8: Zgadza się, gdyż chęć do pracy, zaangażowanie się w robotę i jakiekolwiek działania służbowe to jest dzisiaj po prostu ściema. Radio Złote ściema. Przeboje, na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunia, piątolonga, 4 po 9 gra Hathaway.

0: Nine Young Cannibals. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat ci kanibale do dnia bezmięsnego pasują idealnie, normalnie jak ketchup do sera. Przy okazji ta piosenka powstała w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy w Polsce zniesiono kartki na mięso.
1: Szok, niedowierzanie, prawda? To posłuchajcie tego, kiedy grupa The Pretenders zagrała kawałek Don't Get Me Wrong, to w Polsce były kartki nie tylko na mięso, ale i na masło, na mąkę, na kaszę, ryż, a także, to nie koniec, na benzynę, na papierosy, na alkohol i na obuwie. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra wam właśnie przed piątkowym shoppingiem. Właśnie tak, słuchamy.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.

0: Nobody Wants to be Lonely. Ta piosenka w wersji solowej nie zrobiła kariery, za to już w duecie to dosłownie podbiła cały świat. Było czuć między Christiną Aguilerą a Rickiem Martinem, że jest tam między nimi chemia. Taka chemia, że chemia z Niemiec to przy tym to pikuś.
1: Pikuś, absolutnie. A przed nami wokalista, który wielokrotnie próbował swoich sił za granicą. I teraz tak, dla Anglików i Włochów okazał się, uwaga, jak pisała muzyczna prasa, zbyt dramatyczny. My, Polacy, mamy inną wrażliwość. My, Czesława Niemena, kochamy i gramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wspomnienie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
15: Stokrotka.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. No.

0: Samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: No nareszcie, no nareszcie ta piosenka pasuje idealnie do wydarzeń przyszłych. In the heat of the night, czyli jak będzie gorączka nocy, to znaczy, że jest weekend. No to w piątek w takim razie życzymy wam tego i znikamy. Dziękujemy. Pa,
1: tak,
0: pa.
1: Tak, znikamy, idziemy na grzyby. Poranny program udaje się na grzyby. Pamiętajmy wszyscy o tym, że grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni ich nie mieli. Tak. Dziękujemy bardzo. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Żonkiewicz. Dziękujemy. A z nami Gosia Kościelniak.
2: Jestem, ale nie jestem sama, bo dzisiaj Gordon Matthew Thomas Sumner w szkole jeszcze w swoim słynnym swetrze w czarno-żółte paski dostał pseudonim Żądło, czyli Sting. I onże właśnie dziś kończy 75 lat, a jest chyba w formie absolutnie życiowej. Stingu, we love you.

0: The Police to był rok 79, co prawda, ale to właśnie dziś Sting obchodzi 75. urodziny i bardzo go ściskamy daleko, z daleka wirtualnie z Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i...

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
12: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W powiecie legnickim odbyły się ostatnio ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego na terenie DPS-u w Legnickim Polu. Scenariusz zakładał wystąpienie rozległej awarii zasilania i zakłóceń w funkcjonowaniu łączności po wichurze. Służby doskonaliły przede wszystkim współdziałanie, funkcjonowanie łączności zastępczej i procedury ewakuacji. Sztukę zbierania grzybów też warto doskonalić. Legnickie lasy pełne są grzybiarzy. Powinniśmy iść na grzyby właściwie wyposażeni, mówi grzyboznawca Joanna Gąsior.
15: Zabieramy ze sobą wiklinowe kosze lub jakieś lniane, przewiewne siatki, ponieważ w foliowych torebkach grzyby mogą się zaparzać.
14: Z kolei legnicka policja apeluje na grzyby tylko z naładowanym telefonem, latarką i w odpowiednim ubraniu. Niedawno w Borach Dolnośląskich zgubiła się grupa grzybiarzy w wieku senioralnym. Zostali sprawnie odnalezieni. A w weekend poszukajcie w piwnicach i na strychach starych mebli, niepotrzebnego sprzętu elektronicznego czy opon. W poniedziałek rusza w Legnicy zbiórka takich odpadów. Tymczasem już rozpoczęła się rekrutacja do nowego żłobka w Legnicy. Szczegóły za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Coraz przyjemniej, coraz cieplej robi się w Legnicy. Temperatura wzrośnie do 20 stopni w południe i 21 stopni maksymalnie około godziny 14 czy 15. Odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Weekend zresztą większych zmian w pogodzie nie przyniesie. Jutro będzie znowu 21 stopni maksymalnie, pojutrze 20. Zachmurzenie może się zmieniać, ale na razie nie mamy w prognozach deszczu.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: No i tak, 2 minuty po godzinie 10:00, piątkowe przedpołudnie, prawie wszędzie pięknie i słonecznie. No po prostu sama radość.
17: Radio Złote Przeboje.
16: A w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90., a do tego jeszcze dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. Co za piękny piątek. Wykorzystamy to sobie, prawda? Teraz Baltimora, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: ćwiczy nam mięśnie brzucha i twarzy, redukuje stres, wzmacnia odporność. No i jest za darmo uśmiech i mamy do niego dostęp codziennie, w każdym momencie. Światowy Dzień Uśmiechu dziś. No i w związku z tym pouśmiechajmy się razem. No nie bądźmy tacy, robota nie zając, więc podzielmy się tym, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bo przed chwilą moja koleżanka z pracy powiedziała, że się uśmiecha od ucha do ucha, na przykład gdy znajdzie kasztana. O, to teraz będzie coraz częściej. Leciutko, piątkowo, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy od teraz do południa. Nasz numer 22 44 i 30.
1: Robota nie zając.
0: No i można mailem robotamopaszłoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie? 22 44 i 30.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.

Ja bym piosenki Davida Bowiego mogła jeść po prostu łyżkami na śniadanie, na drugie śniadanie i na obiad, a przede wszystkim na deser. Mówiono, że nie był przesadnie utalentowany, ale niezwykle uparty i pracowity i bardzo punktualny jako młody chłopak. Wielu świadków tamtych czasów wspomina, że no nie wiedzieli, czy Bowie coś potrafi, ale dawali mu kredyt zaufania ze względu na urok. Wypowiedź Davida Bowiego z 1999 roku na temat przyszłości internetu krąży jako kolejny dowód jego przenikliwości. Na wiele lat przed powstaniem platform społecznościowych, już nie wspominając o rozwoju sztucznej inteligencji, powiedział tak: to co widzimy nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej. Sądzę, że wpływ internetu na społeczeństwa, na pożytek i na szkodę jest nie do wyobrażenia. To nie jest narzędzie. To obca forma życia. Ta-da! Radio Złote Przeboje. Teraz uspokójmy się przy My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolny

0: tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu i oczywiście korzystamy z tej okazji, żeby uśmiechać się z różnych powodów, a także bez powodu. Pytam Was dziś, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?
2: Tu Ewelina z Bydgoszczy. Ja się bardzo cieszę, gdy pójdę rano z psem na spacer. Cieszę się bardzo, gdy znajdę jakiegokolwiek grzyba. To jest moja radość, jak mogę przytulić się do drzewa. Wstaję rano i się uśmiecham, jestem zdrowa. Pozdrawiam Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Miłego dnia.
3: Cześć, z tej strony Martyna z Gdańska. Zawsze uśmiecham się od ucha do ucha, kiedy w moim sklepie osiedlowym trafię na mój ukochany ser cheddar. Wtedy od razu kupuję sobie, no, 2 albo 3 opakowania i wiem, że w najbliższych dniach zawsze będę miała moją ulubioną przekąskę, więc humor mam świetny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Leciutko piątkowo, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, żeby jeszcze bardziej uśmiechnięty był ten dzień. Mam termos Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji, czekający tutaj na kogoś za najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy do południa, nasz numer 224430 i mailem można też na adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

No i już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Wystartowała rekrutacja do nowego żłobka numer 5 w Legnicy. O szczegółach Grzegorz Pałka.
10: Wnioski przyjmowane są od wczoraj w MOPS-ie przy ulicy Poselskiej. Można je składać do 23 października. W nowym żłobku czeka 100 miejsc i już w listopadzie zaplanowane jest rozpoczęcie opieki nad dziećmi. Wcześniej, 29 października, ma się odbyć dzień otwarty dla rodziców i dzieci zakwalifikowanych do żłobka. Rozpoczął się też nabór osób zainteresowanych pracą w nowej placówce.
9: Budowa żłobka kosztowała prawie 9,5 miliona złotych z dotacji unijnych i z budżetu państwa. A teraz inny rozpoczęty nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Okręg, do którego należy Legnica, może wyłonić dwoje kandydatów, a kadencja jest maksymalnie dwuletnia. Wraz z początkiem października mamy także nowy rok akademicki. W chwili Politechniki Wrocławskiej w Legnicy ze studentami spotkali się dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji. Przypominali o zagrożeniach wirtualnych i nie tylko. A za godzinę wracam jeszcze z przestrogami dla seniorów.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
9: 21 stopni to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj dla Legnicy, a więc pogoda wciąż stabilna. Jeśli chodzi o popołudnie, to zachmurzenie może się zmieniać, ale padać nie będzie. To samo zresztą dotyczy weekendu. Jeżeli chodzi o temperaturę w weekend, to jutro powtórka 21 stopni, w Legnicy pojutrze 20. Chłodniej może się zrobić od poniedziałku, ale prawdopodobnie najwyżej o kilka stopni.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Dwie minuty po godzinie 11. Piątkowy, piękny przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami Pet Shop Boys.
11: Radio Złote Przeboje.
7: Jesteś zawsze w moich myślach, always on my mind. I to był rok 87, a dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Jakiż to jest piękny dzień, jeszcze wypada w piątek. I dzwonicie dzisiaj numer 22 44 30, żeby powiedzieć, jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie. Bardzo ładnie mówicie. Robota nie zając, więc możecie zadzwonić.

O wszechogarniającym, niemal nierzeczywistym szczęściu i euforii w miłości, które sprawiają, że czujemy się tak, jakby dotykało się nieba. Aniołowie bawili się naszym sercem, śpiewała Ani Lennox. Taka to historia przed chwilą w radiu Złote Przeboje zespół Eurythmics. No a dzisiaj dodatkowo jest Dzień Anioła Stróża też, także... No wiecie, wierzenia ludowe i teologiczne wskazują, że aniołowie nie ukazują się zazwyczaj w postaciach ze skrzydłami, ale działają przez dobre myśli, intuicje, ostrzeganie przed złem, no a ja bym jeszcze dodała przez uśmiech, bo dzisiaj jest Dzień Uśmiechu. Demono, kamień i aksamin, Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Muzyka i głos AI.
9: To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj o czymś, do czego każdy z nas ma dostęp i co jest za darmo, a daje nam tyle dobra. Uśmiech, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i w związku z tym razem się dzisiaj uśmiechamy. Robota nie zając, więc dzielimy się tym, jaka mała rzecz na co dzień sprawia, że się uśmiechacie.
2: Witaj, Radio Wielkie Przeboje. Najfajniejsze radio. Towarzyszycie mi codziennie w mojej pracy, ponieważ jestem kierowcą autobusu i oczywiście nie ze względu na Dzień Uśmiechu. Codziennie się uśmiecham do moich pasażerów, a oni się uśmiechają się do mnie. I wtedy szybciej nam mija czas podróży. Pozdrawiam.
3: Dzień dobry, kochane Radio Złote Przeboje. Pani Małgosiu pyta pani, co sprawia, że się uśmiechamy. Ja pracuję dużo podróżując. Bardzo jest mi miło, kiedy kierowcy zachowują się grzecznie i normalnie, czyli w momencie, kiedy jest korek, ktoś mrugnie, że mam wjechać, albo ustąpi po prostu pierwszeństwa, albo po prostu jest życzliwy do drugiego kierowcy. Bardzo to lubię, ponieważ bardzo dużo podróżuję, słucham waszego radia wtedy, to uśmiecham się również, kiedy pani Małgosia mówi, robota nie zając. Uwielbiam to, pani Małgosiu, pozdrawiam panią. Bardzo, bardzo serdecznie, całe Radio Złote Przeboje.
1: To powtórzę z przyjemnością specjalnie. Pamiętajmy, robota nie zając. Jeszcze możecie dzwonić, mam termos. Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji czeka na najciekawsze zgłoszenie. Rozmawiamy, nasz numer 224430 i można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jaka mała rzecz sprawia, że się uśmiechacie?

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu, bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz?

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
4: Reklama.

Hiszpański duet Los del Rio tworzyli Antonio i Rafael i obaj panowie muzycznie zaistnieli jako nastolatkowie już w jednym z programów radiowych. 3 lata później pojawili się w telewizji, potem nagrali płytę, zyskali bardzo lokalną popularność. Później w całej swojej ojczyźnie wprowadzili do dyskotek rumbę, no ale na międzynarodowy sukces czekali 30 lat. Mieli prawie 50, gdy Macarena zaczęła podbijać świat i to był rok 1993. Panowie wydali 30 płyt, ale największy sukces odniosła właśnie ta z Macareną. Radio Złote Przeboje.

0: Tylko kochanie, nie zgub mojego numeru. Don't lose my number i Phil Collins, rok 85. Kochamy jego głos na naszej antenie. A teraz już za chwilę najważniejsze wiadomości, dokładnie za 4 minuty o 13 z naszego kraju i ze świata. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
7: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
8: Tańsze tankowanie już na weekend, jest rozporządzenie. Areszt za atak na pielęgniarkę w Kozienicach. Powiemy też o udanej misji polskich satelitów. Ewelina Walczak. Ceny paliw spadną w ten weekend. Rząd obniża VAT i akcyzę po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od zysków koncernów. O ile dokładnie potanieje tankowanie, mówi ekspert rynku paliw Daniel Czyżewski.
9: Wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy.
8: A te niższe stawki podatków będą obowiązywać do końca roku. Tymczasowy areszt za atak na szpitalnym oddziale ratunkowym w Kozienicach. Trafił tam mężczyzna poturbowany po jeździe na hulajnodze elektrycznej, zniecierpliwiony czekaniem w kolejce, wpadł w furię, pobił pielęgniarkę, a chwilę później zadzwonił na numer 112 ze zmyśloną informacją, że w budynku podłożył ładunek wybuchowy. Na tym się nie skończyło. Gdy do szpitala przyjechał patrol, agresor rzucił się z pięściami także na interweniujących policjantów. Podczas przesłuchania tłumaczył się zanikiem pamięci. Za popełnione czyny grozi mu do 8 lat więzienia. Zamieszki we francuskich szkołach wymykają się spod kontroli. Uczniowie blokują licea. W całym kraju rannych zostało już kilkudziesięciu pracowników, w tym 40 dyrektorów. Policja zatrzymała do tej pory około 2000 osób. 90% z nich to nieletni. Minister Sprawiedliwości chce, by to rodzice z własnej kieszeni zapłacili za zniszczenia wywołane przez ich dzieci. Do strajkujących licealistów dołączyli już także studenci. Resort obrony szukuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Chodzi o pełną gotowość państwa na wypadek konfliktu. Nowe przepisy mają przyspieszyć przerzut sojuszniczych wojsk i ułatwić zakupy dla armii. A w śledzeniu zagrożeń armię wesprą też nowe oczy w kosmosie. Na orbitę trafiły kolejne polskie satelity wojskowe serii Mikroglob, które pomyślnie nawiązały łączność z Ziemią. Dzięki polskiej technologii armia zyska teraz szybki dostęp do precyzyjnych danych rozpoznawczych i obrazowych z kosmosu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Mnóstwo słońca, tylko wieczorem na krańcach zachodnich możliwy lekki deszcz, a temperatury wspaniałe. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i w Szczecinie, 21 w Warszawie, przez 22 w Kielcach i w Rzeszowie i 23 od Krakowa po Wrocław.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: No to zaczniemy sobie tę godzinę wielkim przebojem. Mój jest ten kawałek podłogi, Mr. Zup, przed nami rok 84. Tak to wtedy była wielka nowość. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

Nie chcę, żebyś dłużej pracował, ponieważ zarabiamy mnóstwo pieniędzy, a ty ciągle zjeżdżasz do kopalni. Tak powiedział młody Tom Jones swego czasu do ojca. I ojciec odpowiedział mu tak, ale to jest to, czym się zajmuję całe życie, jestem górnikiem. No a to Tom Jones mówi, ale nie powinieneś tego dłużej robić. I wtedy usłyszał tak, a skąd wiesz, synu, że twoje kolejne single będą hitami? Tak będzie, uwierz mi, tato. Ojciec Toma Jonesa jednak nie przestał być górnikiem. To ciekawa historia. Radio Złote Przeboje, teraz Sugar Babes.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Jeśli ktoś z Was 18 października chciałby być na koncercie zespołu Kombi, no to coś dla Was mam. To się odbędzie w Katowicach, Królowie Życia. W Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać właśnie podwójne bilety na tenże koncert z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach 18 października. No a zabawa polega na tym niezmiennie, żeby napisać maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie, Królowie Życia. A my wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do Was w tej sprawie, a czekamy niezmiennie na www.złoteprzeboje.pl. Teraz The Stranglers.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.

0: Słońce Jamajki nam dzisiaj nie imponuje. Mamy własne polskie słońce, cieplutkie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za cały tydzień. Gosia Kościelniak, a przed nami popołudnie z Radiem Złote Przeboje i on, Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A propos Jamajki, no to pamiętam, kiedyś sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce, dokładnie temperaturę. No i wyobraźcie sobie, że u nas było nieco jednak więcej. No dobrze, zaczynamy czwartkowe, piątkowe.
0: Oj, ty.
1: Co ja mówię? Piątkowe popołudnie, najlepsze z możliwych. Witajcie.

0: To jest kawałek zdecydowanie lepszy niż kawa, prawda? Van Halen w Radiu Złote Przeboje. No i znowu jesteśmy pełni energii. Piątkowe popołudnie, za chwilę 14, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Piątek i to jest najwspanialsza wiadomość. W kalendarzu 2 października właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
11: Rząd blokuje ceny na stacjach. Znamy maksymalne stawki na weekend. Babciowie ma już 2 lata z programu, korzystają tysiące rodzin. W tych wiadomościach powiemy też o wysokiej cenie nocnych zmian w pracy. Rząd nałożył górne limity na ceny paliw. Przez weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla maksymalnie 7,88 zł. To efekt uruchomienia pakietu CPN. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Agnieszka Wynarska.
12: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pań od wieku 45 lat.
12: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 70. czwartym rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska.
11: Program Babciowy obchodzi dziś 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy opiekują się dziećmi. A co o programie mówią sami seniorzy?
14: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest 2. etap.
15: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
11: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
16: Żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
11: Początek spotkania o 20.45. Praca na nockach może zrujnować organizm. Fińscy naukowcy alarmują, że osoby pracujące po zmroku mają aż o 70% większe ryzyko utraty zdrowia i przejścia na rentę niż pracownicy poranni. Wszystko przez rozbity zegar biologiczny, przewlekły brak snu i lawinowo rosnące ryzyko chorób.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda.
10: W większości miejsc pięknie, słonecznie, no i bezdeszczowo, chociaż pod wieczór na krańcach zachodnich możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu od 17 do 19. Pięknie również ma być w weekend, no i to jest chyba najważniejsze. Sprawdzałem temperatury do 25 stopni na południu, co nas bardzo cieszy. Za chwilę Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, pojawi się też zespół Lombard, a teraz duet, którego nie tylko słuchaliśmy, ale też oglądaliśmy. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Joe Cocker, pięknie. Joe Cocker, czyli artysta, który ze śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. Zresztą był nazywany przecież królem coverów. Co ciekawe, Joe Cocker, z którym udało nam się porozmawiać przed laty, zdradził nam, że do nie swoich piosenek ma bardzo niezwykłe podejście.
1: Racja. Wiesz co, to jest zawsze tak, że bierzesz piosenkę, nakładasz na nią jakieś efekty, coś tam dogrywasz, ale ostatecznie wychodzi na to, że jest to piosenka Joe Cockera. Ona staje się moja.
0: Ona staje się moja. No cały Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Piątkowe popołudnie dzisiaj na pewno wpadnie do mnie Marzena Rogalska. Będziemy snuć plany na weekend. Zaczynają się też powoli pytania, czy będą dzisiaj bilety do kina na film Lalka. A będą cierpliwości.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej.

Dziewczyny lubią brąz i Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. I piątkowe popołudnie już za niespełna godzinę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o gości najbliższego programu Marzeny Rogalskiej, no to będzie światowo, będzie hollywoodzko. Po 15.30 na pewno odsłonimy rąbkę tajemnicy. Teraz Martika w Radiu Złote Przeboje, czyli koronny dowód na to, że rację mają ci, którzy twierdzą, że nagranie drugiej płyty jest najtrudniejsze. Nagrało drugą płytę, ale nigdy nie powtórzyła ona sukcesu pierwszej, mimo że za drugą płytą stał sam Prince. Martika teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.

0: Kaufland. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

Swego czasu ta piosenka była najczęściej granym utworem w historii Radia Polis i Every Breath You Take. Za chwilę Edyta Górniak, która od lat 90. nie przestaje nas zaskakiwać, zaskoczyła nas na pewno w 94. drugim miejscem na Eurowizji, ale pamiętam, jak to Edyta Górniak jakiś czas temu zasłynęła też stwierdzeniem, że cytuję: na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym. No i pamiętam, jakie zamieszanie w internecie wywołało to wyznanie. Pamiętam, że pojawiły się wtedy koncepcje, że to jednak ona mogła być Ewą, mimo że w piosence twierdzi coś zupełnie przeciwnego.

0: Ależ pięknie, to nie ja byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. No, ja również nie byłem Ewą, za moment sprawdzone wiadomości, no proszę bardzo, wszystko dookoła drożeje, a nam udało się znaleźć coś, co potaniało, co to takiego?
1: Pobyty w sanatoriach, no bo właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa, a do kiedy? To oczywiście powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
0: Reklama.
12: To już 15. Piątek w kalendarzu, 2 dzień października. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak. Czas na sprawdzone wiadomości.
13: MON szykuje ustawę przedwojenną. Paliwowy szantaż zza oceanu. Donald Trump grozi Europie. Biegacze opanują stolice. Uwaga na zamknięte ulice i mosty. Ale zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej, poinformowały PKP PLK. Służby wyjaśniają wszelkie okoliczności zdarzenia. Szybka kolej miejska poinformowała, że wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny w Ukrainie. Ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
14: Wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie, rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą. Musimy to robić de facto z automatu.
13: Jak dodaje, obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze. Nie chodzi o straszenie. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
15: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej.
13: A Donaldowi Trumpowi zależy na obniżeniu cen, bo za miesiąc wybory uzupełniające do kongresu. Tanieją pobyty w sanatoriach. Właśnie rozpoczął się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studiu kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoria, które wynikają ze skierowania od lekarza. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
13: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwanych niedojazdowych stanowią już 20% wszystkich skierowań. I uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w centrum Warszawy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego. Z objazdami muszą się liczyć też pasażerowie kilkunastu linii autobusowych. Trasa biegu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu o 11 rano, a samochody i autobusy wrócą na swoje stałe trasy dopiero po godzinie 14:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. W kinie Helios w Legnicy repertuar oczywiście zdominowała Lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Wokulskiego i Kamilą Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej. To tradycyjne, epickie widowisko, wierne literackiemu pierwowzorowi. Przygotujcie się na seans, który trwa ponad 2 godziny 40 minut. To, jak niektórzy żartobliwie mówią, 4 lekcje i przerwa. W roli Rzeckiego dawno niewidziany na ekranie Marek Kondrat. Nie zabraknie nam w czasie weekendu także rodzinnych propozycji w Heliosie w Legnicy. Frogi kontra kosmiczne ślimaki. Seans w ramach festiwalu Tauron Młode Horyzonty jutro w południe, a w niedzielę festiwalowa animacja Kim jest Julian. To dla najmłodszych legniczan, a dla najstarszych rozpoczął się już weekend seniora z kulturą. Przypominam o zaplanowanym na niedzielę spacerze pod nazwą Tajemnice Legnickiej Warowni. O 11:30 wstęp wolny.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
12: Dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, nie ma absolutnie żadnych powodów do narzekań. Pogodnie, słonecznie i ciepło, chociaż pod wieczór na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i na północy, a także w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. No i być może zaskoczy niektórych, bo często się przecież zdarza, że na weekend pogoda się psuje. W tym tygodniu nie. W tym tygodniu będzie pięknie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i ciepło do 25 stopni. Za chwilę Madonna, Kasia Kowalska, to jeżeli chodzi o panie. Panów reprezentować będzie m.in. Robert Gawliński. No a teraz w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie Hit Hunter and the Pleasure Company.

Like a Virgin w Radiu Złote Przeboje i Madonna. No pamiętam, kiedyś znalazłem na Instagramie Madonny niezwykłe nagranie. Wyobraźcie sobie, Madonna siedzi w gondoli, bo rzecz działa się w Wenecji, i na całe gardło śpiewa właśnie Like a Virgin. No tak swoją drogą to podejrzewam, że gdybyśmy próbowali zrobić to samo, to zaraz ktoś by nam zarzucił zakłócanie porządku. No dobrze, ale Madonna to Madonna. Teraz Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje chce zatrzymać ten czas w piątkowe popołudnie. No i do tego apelu chyba należy się przyłączyć, bo w końcu piątkowe popołudnie i wieczór to jest najlepszy czas w tygodniu. Cały weekend jeszcze przed nami. Za chwilę Marzena Rogalska, a propos weekendu będziemy go sobie planować.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Ależ to migusiem zleciało. Proszę bardzo, piątek, piąteczek, jutro weekend i to jak i Marzena Rogalska obok mnie. Goście wszyscy potwierdzili swój udział?
1: Tak, Weronika Rossati absolutnie potwierdziła swój udział, będzie obecna, także będzie światowo, powie wielkiego świata Hollywoodu, chociaż ja chcę podkreślić też to, że Weronika bardzo lubi grać też w Polsce i przecież wiele znakomitych ról ma na swoim koncie w polskich serialach czy też filmach. Naprawdę bardzo lubię, kiedy ona gra takie nieoczywiste role, nie po warunkach, rozumiesz? Ale też lubię opowieści o tym wielkim świecie, wiesz, o tych gwiazdach typu Al Pacino, o tych wszystkich ludzi, wielkich aktorów, z którymi ona się styka i z którymi ma przyjemność grać. No więc, no światowo, także weekend światowy, jak marzenie. Tomeczku, będziesz?
0: Będę, oczywiście, no skoro światowe, to mnie zabraknąć nie mogło.
1: No i tu mi się to podoba, ale fajnie powiedziałeś błędę. Tak już trochę po angielsku powiedziałeś błędę.
0: Eurythmics, Sweet Dreams w takim razie.
1: Ale ty pięknie grasz, Alison moje wcześniej, a teraz Eurythmics. No Tomek, ty to wiesz, czego potrzeba nam kobiety.
0: Proszę.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Zamigotał świat Hilarius Manx w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest ewenementem chyba na światowej scenie. No bo przewinęła się przez niego rekordowa liczba wokalistek, 5, 6, no niektóre zaczynają się już powtarzać. Ale za każdym razem jest wspaniale. A dlaczego tak jest, to wyjaśniała Kasia Stankiewicz.
1: No, Robert ma z załogą swoją manxową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No, skromnie, Kasia Stankiewicz. Hilarius Manx w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości. No a po 16 idziemy do kina.

0: Od razu robi się przyjemniej, prawda? September w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 16. Jak to mawia klasyk, piątek, piąteczek, piątuniu. No, mimo piątku będziemy odrobinę narzekać w najbliższych wiadomościach. A na co będziemy narzekać?
1: A na sytuację w swojej firmie. Okazuje się, że robi to co dziesiąty Polak. Więcej o tym w najnowszych badaniach powiemy w serwisie, w wiadomościach o godzinie 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: To już prawie 16, piątek, drugi dzień października. Czas już na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Tańsze paliwa od jutra do końca roku. Różowy październik w kalendarzu to idealny moment, by przypomnieć sobie o badaniach. Co dziesiąty Polak narzeka na sytuację w swojej firmie. Mamy najnowsze badania. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
11: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
10: W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a 98 kosztować będzie nie więcej niż 7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7 zł i 88 groszy. Wikary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
12: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego.
10: A sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Trwały miesiąc świadomości raka piersi. Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie guza ratuje życie, a na pacjentki czeka w całym kraju aż 380 tysięcy wolnych miejsc na darmową mammografię, mówi Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
10: A bezpłatne badania można wykonać bez skierowania. Niemiecka policja przejęła 33 tysiące nośników z nazistowską i antysemicką muzyką. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania kilkunastu podejrzanych, zabezpieczono komputery, telefony oraz ogromne sumy pieniędzy. Nielegalne miejsca produkcji rasistowskich materiałów zlikwidowano m.in. we Włoszech, w Czechach oraz w Polsce. A co dziesiąty pracownik negatywnie ocenia sytuację w swojej firmie. Z najnowszego badania CBOS wynika, że najczęściej narzekają zatrudnieni w prywatnych gospodarstwach rolnych. Mimo to ogólnie nastroje na rynku są dość stabilne. Ponad połowa badanych chwali kondycję swojego zakładu pracy, a blisko 3/4 w ogóle nie obawia się zwolnienia.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W sobotę historyczny spacer zainauguruje obchody 130-lecia kinematografii w Legnicy. Spacerowicze spróbują odkryć sekrety dawnych adresów w kin i dowiedzą się na przykład, gdzie na Starówce działało kameralne kinowe studio, w którym miejscu uruchomiono salę seansową w trakcie zawieruchy II wojny światowej oraz jakie tajemnice skrywają inne dawne lokalizacje. Zbiórka w sobotę o 14:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, nie obowiązują żadne wejściówki, wystarczy przyjść. A jeśli chcecie też w weekend zasiąść w kinowej sali, proszę bardzo, do kina Helios w Legnicy można wybrać się na przykład na Verity, Coraz większy mrok. Film na podstawie popularnej powieści z wyraźnym thrillerowym zacięciem i w świetnej obsadzie. Występują Anne Hathaway i Dakota Johnson. A jeszcze dzisiaj od 17 do 20 w sali maneżowej Akademii Rycerskiej kobiece wydarzenie. Legnica w Różu.
14: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
9: W większości miejsc dzisiaj pięknie i słonecznie i bez deszczu, choć pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tu najwyżej 19. I co najważniejsze, weekend ma wyglądać dokładnie tak samo, co nas bardzo cieszy. No dobrze, zaczynają się pytania, co z biletami do kina na lalkę. Już za moment będę miał dla was zadanie. Kto wykona je najlepiej, ten wybierze się właśnie do kina na lalkę. Muzyczne plany też dopisują. Donna Summer, Inner Circle, to już za chwilę. Teraz jeden z największych przebojów przełomu wieków. Bon Jovi.

Zespół Inner Circle. Panowie zaczynali pod koniec lat 60. na Jamajce. No i grają do dzisiaj. No dobrze, a ja obiecałem, że zabiorę was dzisiaj do kina na film Lalka. Najważniejsza premiera tego tygodnia. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Norcińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce. Zadanie, no, niełatwe, ale trenujemy od poniedziałku. Wyobraźmy sobie, drodzy panowie i drogie panie, dostajecie epizodyczną rolę w Lalce. Rolę, która ma polegać na przekonaniu Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. No to co, zapraszam w takim razie 22 4 4 3 0. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. Najciekawszą propozycję nagrodzę biletami do najbliższego kina Helios. Na wasze popisy aktorskie czekam przez najbliższą godzinę, a finał o 17.30.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje. No a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj przy okazji piątku zajmiemy się prokrastynacją. Brzmi bardzo groźnie, ale zapewniam was, że pewnie każdy z nas to ma lub miał. A tak na poważnie, prokrastynacja to tendencja do przekładania na później wykonania różnych czynności, pomimo świadomości, że pogorszy to sytuację. Nie jest to lenistwo, ale raczej świadome unikanie trudnych zadań. Początkowo może przynieść chwilową ulgę, ale z czasem prowadzi do negatywnych emocji i obniżenia efektywności. No i teraz najważniejsze, jak sobie z tym radzić? Warto jasno określić, co chcemy osiągnąć i podzielić zadanie na mniejsze kroki. Może to pomóc w ogóle w rozpoczęciu pracy. Bardzo pomocne jest też ustalenie terminu wykonania zadania i planowania czasu jego realizacji. No, ale biorąc pod uwagę to, że mamy piątkowe popołudnie, to powiem już teraz na ucho, warto wszystko zaplanować, ale na poniedziałek. Albo bezpieczniej na wtorek.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.

0: Mamma Mia w Radiu Złote Przyboje. 2 października dzisiaj w kalendarzu, piątek. No i to się bardzo dobrze składa, że mamy weekend, bo pewnie jubilatom i solenizantom będzie zdecydowanie łatwiej świętować. Na liście jubilatów, no fantastyczne nazwisko, Gordon Matthew Sumner. 75. urodziny dzisiaj. Gordon Matthew Sumner, czyli Sting, choć podobno już nawet dzieci mówią do niego per Sting, nie używając imienia Gordon.
1: I've had this name since I was...
2: Od 18 roku życia mam to śmieszne, absurdalne imię, przezwisko. Już tak bardzo się przyzwyczaiłem, że gdyby ktoś krzyknął na ulicy Gordon, nawet bym na to nie zareagował.
0: Sting obchodzi dzisiaj urodziny. My również będziemy je obchodzić po godzinie 18, między innymi o tym, za co nasi artyści kochają Stinga. Zapraszam Was gorąco w imieniu Mariusza Stermaszczyka. Czy będą bilety na kombi do Katowic? Będą.

0: Przy takich kawałkach to można się odprężyć razem z Radiem Złote Przeboje. Podczas tego już prawie, że piątkowego wieczoru dobijamy do godziny 18. Za chwilę sport, a więc będzie na pewno o dzisiejszym spotkaniu Polska-Rumunia, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Oraz też obiecuję, że zagram dla Was m.in. Britney Spears, będzie Sztywny Pan Azji oraz będziemy świętować, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geou 7-6, 6-7, 6-2. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie Karen Khachanov. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze drugiej rundy przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastrzębską, a Fręch też 4 z Czeszką Nikolą Bartunkową.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda.
13: Przed nami bardzo przyjemny weekend. Sporo słońca zarówno w sobotę, jak i niedzielę, chociaż w niedzielę może popadać przelotny deszcz na wschodzie oraz na północy. Jutro na termometrach około 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu. Upragniony piątkowy wieczór, czas rozpocząć się z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk melduje się za sterami i gram dla Was One Night in Bangkok.

0: Lata lecą, a ten kawałek działa. Oj, działa na wyobraźnię. Sztywny pal Azji, wieża radości, wieża samotności podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. A teraz jeden z muzyków zespołu Sztywny pal Azji, Jarek Kisiński, opowiada o swoim koncercie życia.
1: Wtedy chodziłem do liceum i to był chyba rok 80, gdy po raz pierwszy w Polsce był Eric Clapton i zagrał koncert w Spodku w Katowicach. Ja pojechałem na ten koncert z bratem i naprawdę dreszcz emocji i ja się popłakałem na tym koncercie, bo tak, to był mój idol po prostu, gitarowy. No i pamiętam, że zupełnie przyszedłem do szkoły na drugi dzień nieprzygotowany, dostałem tam jakieś pały chyba i tak dalej, i tak dalej. To było nieważne. Ważne było to, że byłem na tym koncercie.
0: Ja się kompletnie nie dziwię, że można było się zerwać z lekcji dla koncertu Erika Claptona. Moving on up w Radiu Złote Przeboje teraz.

Ileż to było imprez, dyskotek, zielonych szkół, czy też kolonii i tańczyło się nie raz, nie dwa do tej piosenki Britney Spears Oops, I Did It Again. Natomiast w Radiu Złote Przeboje szansa na bilety do Katowic 18 października. Wtedy Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Żeby zgarnąć te wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. A jeszcze dzisiaj do kogoś zadzwonię. Szczegóły naszej zabawy na radiozłoteprzeboje.pl. We'll be right back.

0: Tyle Kolisa to można słuchać i słuchać, wręcz brać garściami tę muzykę. Genesis w Radiu Złote Przeboje, a obiecuję, że za chwilę na pewno pojawi się Limala, więc będzie baśniowo. Zagramy też Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, ale też w sam raz na piątek będzie Samba de Janeiro.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekalne 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Reklama. Złote przeboje w drodze.
28: Oficjalnie otwieramy piątkowy wieczór. Jeśli planujecie dzisiaj plener, to weźcie coś cieplejszego, bo przed nami chłodna noc. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 2-3 stopnie, w górach złapie lekki mróz, a do tego w całym kraju mogą tworzyć się gęste jesienne mgły. Uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w stolicy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego.
27: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Z oknem piękna pogoda, jest weekend, a więc w Radiu Złote Przeboje też akurat musiał się pojawić ten kawałek, czyli Samba de Rio de Janeiro. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje dzisiaj też świętujemy, bo dzisiaj 75 lat kończy Sting i tak już o nim teraz opowiada JJ z zespołu Big Cyc.
1: Ja potem byłem na koncercie w Chorzowie, ta trasa polisów po latach, gdzie wyszedł z tym starym, odrapanym basem, zagrali we trzech i to brzmiało fenomenalnie, fantastycznie. Nie potrzebowali żadnych muzyków sesyjnych, bo kiedyś byłem na Muse, to widziałem, że tam ukryci gitarzyści gdzieś tam z tyłu ich wspomagali troszeczkę, a tutaj po prostu wyszło trio, które zabrzmiało jak na płycie i wielki szacunek dla nich. Poza tym wydaje mi się, że to są bardzo inteligentni muzycy, każdy z nich świetnie sobie dawał radę solo. No a Sting to jest gigant po prostu, jest kapitalnym melodykiem, ma niespotykaną barwę głosu, która odróżnia go od innych wokalistów, ma dużo świeżych pomysłów, fantastycznych pomysłów. Widziałem też ten koncert z orkiestrą symfoniczną, chociaż nie lubię specjalnie takich eksperymentów, ale ten mi się wyjątkowo podobał, bo naprawdę mi się nie nudziło. Te piosenki po prostu żyją własnym życiem i są klasykami i to po prostu widać w wielu innych wykonawców, również sięgało po te piosenki.
0: A więcej ciekawostek, anegdot związanych ze Stingiem już jutro po 18 w programie Czas Gwiazd.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje. Można dać się głośniej, można słuchać i można też się dobić. A czy mnie udało się w tej chwili dobić do Dawida? Halo, halo?
1: Tak, witam, cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: Dawid, skąd?
1: Ryglice, koło Tuchowa.
0: Jak spędzasz piątek?
1: A obecnie.

0: Kowalczyk, 50 lat na scenie. No, mam nadzieję, że już ci plany fajne załatwię na tę jesień.
1: Oj tak, jeszcze jakby tylko pogoda była, to motorkiem prosto.
0: Na koncert. A kogo zabierasz, wiesz, czy akurat jak dzisiaj się spotkasz z bliskimi, to może będzie jakiś casting?
1: Właśnie jest taki problem, że jak za dużo osób będzie wiedziało, to wszyscy będą chcieli jechać.
0: A no właśnie, no to musisz jakoś to podejść, wiesz, tam z kimś pogadać na osobności wtedy, ale to już tobie zostawiam tą inwencję. Kogo zabierzesz na ten koncert? W każdym razie bilety na, i wejściówki na to wydarzenie są twoje.
1: Super, dziękuję ślicznie.
0: A bardzo proszę i miłego wieczoru w takim razie, miłego piątku. Hej, hej.
1: A dziękuję, pozdrawiam, cześć.
0: Ale to nie koniec, bo jeszcze dzisiaj do kogoś z was zadzwoni i wręczę wejściówki, a jak je zgarnąć, no to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Teraz kolej Limal. Dajcie głośniej.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Ona zawsze jest w świetnej formie. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 19 i obiecuję, że podczas tego piątkowego wieczoru nie zabraknie świetnej muzyki na odprężenie się pod kocem, podczas jazdy samochodem czy też innych czynności bądź aktywności. Za chwilę Bratanki, a także Maggie Rayleigh.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Reklama.
18: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od dwóch porażek. Mecz zacznie się o 20.45. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak, 8-krotny zdobywca kryształowej kuli, chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Nowy sezon rozpocznie się 25 października w Zelden.
21: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
22: Na pogodę w weekend raczej narzekać nie będziemy, ponieważ będzie dosyć słonecznie, miejscami w niedzielę. Na północy i na wschodzie może popadać niewielki deszcz, natomiast jutro naprawdę sporo słońca. W sobotę 18 stopni w Trójmieście, 22 w centrum, 23 w Krakowie.
21: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Godzina 19 minęła. Piątkowy wieczór. Mariusz Tomaszczyk ze Sterami. Za chwilę na pewno pojawią się bratanki. Będzie Roxette, a wcześniej fantastyczny duet Mike Oldfield i Maggie Rayleigh.

Radiu Złote Przeboje taka mała wycieczka po Lublinie, w kinie w Lublinie. Kochaj mnie, bratanki. Natomiast, proszę Państwa, tak ja z kolei przeglądałem sobie najciekawsze rzeczy, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. I tak, szczerze mówiąc, głównie to wygrywa Madonna. Ona jest niemożliwa. Ten rok zresztą w ogóle do niej należy. I też nie ustępuje formą młodszym koleżankom. Przypomnę, że wydała w tym roku w wakacje swój nowy album. Wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Nagrała też numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też niedawno ukazał się singiel z Charlie XCX. A do tego jeszcze w miniony weekend też Madonna zgarnęła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards. No i rok jeszcze się nie skończył, tylko dodam. Więc na Madonna jeszcze może czekać mnóstwo rzeczy, a my z kolei czekamy na Madonnę, na jakiś koncert, bo ja z przyjemnością zobaczyłbym i posłuchał jej nowych i starszych piosenek. I dajcie głośniej teraz z Radiem Złote Przeboje.

0: Zespół Roxette w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj przypominam 2 października, dokładnie 75 lat temu na świat przyszedł Sting, o którym już teraz opowiada prezenter, aktor, wokalista Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: Ale jak dobrze wiemy, Sting solowy to jedno, drugie to też Sting z zespołem The Police i jutro się dokładnie temu przyjrzymy. Jutro po 18:00 program Czas Gwiazd w Radiu Złote Przeboje dotyczący Stinga i właśnie tej świetnej trójki zespołu The Police. Tego spodziewajcie się już jutro, a teraz proszę dać głośniej i pamiętajcie aplikacji Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach.

Raz, Vamos a la Playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę też będzie dużo pozytywnych numerów, też kawałków idealnych na właśnie piątkowy wieczór. Między innymi One Way Ticket. Pojawi się też Billy Joel i Urszula.

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: i czuć, że ten weekend to w zasadzie już się zaczął. One Way Ticket w radiu Złote Przeboje, a teraz spotkanie z Urszulą, która kiedyś nagrała cover Led Zeppelin.
1: No bo Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten... tę piosenkę, ten utwór, właśnie piosenkę, trudno powiedzieć, sorry, ten utwór, ten numer graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to takie są wyższe garaże. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: A jeśli chodzi o ten kawałek Led Zeppelin, to znalazł się na krążku Biała Droga z 1996, a ten numer nazywał się What Is and What Should Never Be. Natomiast my słuchamy Rysa na szkle, Urszula naturalnie.

0: Piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje, a mnie udało się dobić, mam nadzieję, do Pawła. Halo, halo?
1: Halo, halo, witam.
0: Paweł, skąd?
1: Wiesz, taka miejscowość obok Wadowic.
0: Czy masz jakieś plany na 18 października, czy jeszcze nie?
1: Teraz myślę, że już mam.
0: No, masz, a wiesz dlaczego?
1: Prawdopodobnie tak. Coś mi chcesz dać.
0: Dokładnie tak, ale nie za darmo, bo twoim zdaniem królowie życia kojarzą się z, uwaga, dwa głosy, tysiące wspomnień i pokolenia. I tak pięknie nam to rozpisałeś, dlatego w Katowicach będziesz mógł zobaczyć koncert Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. 50 lat na scenie. Rozumiem, że prywatnie lubisz panów słuchać.
1: Tak, tak, bardzo lubię słuchać takich przebojów, a bardzo fajnie się ich słucha w Radiu Złote Przeboje.
0: A powiedz mi, kogo bierzesz ze sobą?
1: Moją żonę, Karolinę.
0: I nie było żadnego zawahania. Dobrze, to w takim razie życzę wam dobrej zabawy i też możecie coś podesłać, jak było.
1: Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.

0: Zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, mm-hmm. jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
0: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
0: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
1: Co by nie mówić, panowie z Lady Punk, to do dzisiaj mają naprawdę zacne stylówki. Jest piątkowy wieczór, więc trzeba się trochę odprężyć, ale też doładować pozytywną energią. Dlatego there's a party. DJ Bobo.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór. Maciej Czujko, kłania się nisko. Sympatycznie, przyjemnie, bo weekend przed nami. Tak, mamy piątek, tego chyba nie muszę przypominać. Zresztą pewnie moi koledzy z Radia Złote Przeboje 90 FM przypominali wam to przez cały dzień, ale też i formuła naszego programu przypomina, że jest piątek, bo dzielimy ją na tematy programu, który jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym. Zaczynamy od sportu i dzisiaj Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi, opowie nam troszeczkę o swojej książce. Książce, która opisuje wieloletnią historię zespołu Miedź Legnica. Tak jest, będzie nam mówił o pracy nad tą książką. Oprócz tego Anna Gontowska Młodzieży poleci dobre młodzieżowe książki, a w poradniku będziemy mówili o tym, jak dobrze spacerować z psem. A w literaturze Sekrety Legnicy. Wszystko to przed nami, teraz jednak Marcin Makuch.
5: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
4: Co może zaskoczyć naszych słuchaczy, to będziemy mówili o piłce nożnej, a nie o muzeum, nie o kolejnych wystawach. Dobrze mówię, futbol będzie dzisiaj w centrum naszego zainteresowania.
6: Tak, futbol, zdecydowanie futbol, ale w ujęciu historycznym, a także muzealnym.
4: Panie dyrektorze, to jest taka wymówka. Jak ktoś jest miłośnikiem futbolu, to znajdzie sposób o tym, żeby do tego, żeby się nim zajmować. Czy to była wymówka, ta książka?
6: Na pewno bycie kibicem i historykiem bardzo pomogło mi w tym, aby zająć się tematem tutaj naszego klubu miejskiego, tematem myślę, że ważnym dla nas Legniczan, także ze względów historycznych, bo rzeczywiście wszyscy kibicujemy, śledzimy na bieżąco wyniki, tabele oglądamy, ale tak naprawdę rzadko gdzieś tam spoglądamy wstecz. Oczywiście jeżeli mówimy o Miedzi Legnica, każdy wspomina awans, każdy wspomina Puchar Polski, ale to nie tylko te dwa wielkie, powiedzmy, sukcesy tego klubu, ale to także kilkaset osób, czy to byli zawodników, trenerów, działaczy, którzy przy ciągu 50 lat przewinęli się przez ten miejski klub sportowy, o których myślę warto było przypomnieć właśnie przy okazji tego jubileuszu, który obchodziliśmy w ubiegłym roku.
4: To proszę powiedzieć, skoro w ten sposób zaczynamy rozmowę, jak klub piłkarski wpływa na miasto? Czy on ma jakiś wpływ? No na pewno ma jakiś wpływ na region, ale właśnie z punktu widzenia historyka, jaki? Co on zmienia? Co ta piłka zmieniała? W jaki sposób zmieniała też charakter, wpływała na charakter Legnicy?
6: Tylko gdy pierwsi pionierzy w 1945 roku pojawili się w Legnicy, natychmiast powstawały kluby, znaczy natychmiast, w przeciągu następnych miesięcy, lat powstawały różne kluby, zazwyczaj związane z zakładami pracy, które tutaj funkcjonowały. Te zakłady pełniły taką rolę opiekunów dla tych drużyn, no i wiadomo, jest to element rozrywki, tak? Podobnie jak kultura też jest rozrywką, sport jest rozrywką, każdy z nas tej rozrywki potrzebuje, stąd nie tylko piłka nożna, bo wiele różnych sekcji na terenie naszego miasta powstało, a jaki ma wpływ, na pewno integruje, tak? Zauważmy, że dzisiaj na stadionach, dzisiaj nie tylko, dzisiaj dawniej też na stadionach, pojawiają się kibice, dla których nieważne jest to, czy nieważna jest płeć, nieważne jest wykształcenie, nieważny jest zawód wykonywany. Wszyscy gdzieś tam integrują się właśnie pod herbem, flagą, nie wiem, swojej drużyny. To na pewno. Kolejnym jakimś takim elementem na pewno jest promocja miasta. Kiedy w 1992 roku Miedź sięgnęła po Puchar Polski jako drugoligowiec, sensacyjnie sięgnęła, wówczas pewnie wiele osób w Polsce dopiero gdzieś tam zaglądało na mapę, gdzie ta Legnica leży, tak? A okazało się, że to Legnica może też dumnie wystąpić, klub z Legnicy może dumnie reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Podobnie jak w 2018 roku graliśmy w Ekstraklasie. No to jest, myślę, potężny ładunek taki promocyjny dla miasta, tak? Mieliśmy tutaj co tydzień relacje telewizyjne i to na pewno jest na gdzieś tam na poczet plusów można zapisać piłki nożnej, ogólnie sportu.
4: Czyli buduje też jakąś tożsamość miasta i poczucie wspólnoty też prawdopodobnie.
6: Tak, zdecydowanie.
5: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
4: Marcin Makuch opowiada nam o swojej książce, o pracy nad książką pod tytułem Miedź Legnica, pół wieku piłkarskiego klubu. Napisał tę książkę razem z Mariuszem Bachem. Opowiada ona oczywiście o naszym klubie piłkarskim. Jeszcze do tej rozmowy wrócimy, do rozmowy sportowej, jakby nie było, ale też historycznej, jak słyszycie, bo przecież istnienie klubu określa też charakter miasta. O tym mówiliśmy, wpływa na niego. A teraz czas na poradnik. Spacer z psem. Jak wyprowadzić psa, żeby było bezpiecznie, wygodnie, ciekawie, wesoło. Wszystko, co potrzebujecie wiedzieć na ten temat właśnie.
5: Legnicki poradnik.
7: Mariusz Siejba, czempion ośrodek szkolenia psów, spółka cywilna w Legnicy.
8: No właśnie, dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak spacerować z psem, bo pogoda już bardziej wiosenna niż zimowa w naszym mieście i wydaje mi się, że każdy właściciel psa chętniej wychodzi czy to do parku miejskiego, czy w inne miejsca, żeby pospacerować ze swoim czworonogiem. No ale czy to tak ma być, że to jest wygodne dla nas, czy dla czworonoga?
7: No to ma być wygodne zarówno dla pieska, jak i dla nas, prawda? A nie ma znaczenia, że jaka pora roku jest. No wiadomo, że jeżeli są to, jest to pora roku cieplejsza, nie? Powiedzmy od wiosny do jesieni, ten dzień jest dłuższy, prawda? Jest cieplej. No właściciele z tymi psami wychodzą na dłuższe te spacery. Zimową porą, w zależności, no jak są silne mrozy, to też patrzymy na predyspozycję psa, jego warunki fizyczne, nie? Czy on dłużej może być na powietrzu, czy krócej, no to spacerki bardzo często są wtedy krótsze, tak? Natomiast istota samego spaceru jest bardzo ważna dla psa. Z psem musimy wychodzić, żeby było fajnie wychodzić w różne miejsca, nie tylko w jedno czy w dwa miejsca określone, prawda? Bo pies musi poznać, jakbyśmy powiedzieli już od mojego szczeniaczka, świat, żeby mógł funkcjonować w tym świecie, w tym otoczeniu, nie bał się pewnych zdarzeń, bo przykładowo wielokrotnie właściciele kupują sobie psa, trzymają go na podwórku w domku jednorodzinnym, nie? Mają pół hektara działkę czy 10 arów i uważają, że piesek będzie szczęśliwy z tego powodu, nie? No są w ogromnym błędzie, bo po jakimś czasie ten pies zaczyna na tej działce się nudzić, nie poznał świata i dla niego później wyjście gdzieś w jakieś nowe otoczenie, który już ten szczeniak skończył, ma 5-6 miesięcy i dla niego jest to straszne wszystko. Zobaczy jakiś pomnik, zaczyna szczekać pies na niego, nie? Bo nigdy w życiu takich rzeczy nie widział, nie? Nigdy w życiu nie był, powiedzmy, w rynku, w jakimś parku, prawda? Czy w psim parku, w jakimś sklepie, prawda? Czy w restauracji, czy w kawiarni, gdzie w tej chwili u nas w kraju restauracje, kawiarnie, sklepy, galerie się otwierają na klientów z psami, bo to jest potencjalny klient.
8: No właśnie, na terenie miasta tych zagrożeń dla naszych czworonogów jest sporo takich nowych sytuacji, bo to spotkanie przede wszystkim też z innymi ludźmi i z innymi psami.
7: Tak, oczywiście. No i tutaj trzeba brać pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, że nie wszyscy właściciele psów są odpowiedzialnymi właścicielami, prawda? Bo wychodzą z założenia, że mają psa, nie? Nawet grzecznego, spokojnego. No i powiedzmy w miejscu publicznym, nazwijmy no, jakiś park, nie? Powiedzmy tutaj nasz Legnicki, czy w centrum, ten pies biega sobie luzem. Oczywiście, jeżeli właściciel jest w stanie sprawować nad nim kontrolę, prawda, i ten pies jest usłuchany, no to na komendę tam odwołującą do nas przybiegnie, ale nigdy nie mamy pewności, bo zobaczy po drugiej stronie ulicy psa, zaczyna do niego biec i wtedy nie patrzy w lewo, w prawo, przebiegając przez ulicę, czy auto jedzie, czy nie, i dochodzi do zdarzeń typu wypadek, potrącenie psa i na ogół właściciele tych psów nieodpowiedzialni właściciele, najwięcej pretensji mają do tych osób, które, jak to się mówi, potrąciły tego psa, a nie mają pretensji do siebie. Tak samo puszczanie psa luzem, nawet najspokojniejszego, który dobiega do innego psa, właściciela, gdzie właściciel prowadzi go sobie na lince czy na smyczy, ma go i dochodzi do tak zwanej prowokacji albo zaskoczenia tego psa i następuje atak. Następuje atak, a efekt końcowy jest taki, że nasz pies został pogryziony i będzie to skutkowało tym, że przy następnym kontakcie z psem najczęściej on zaczyna już oszczekiwać, czy sam atakować, robiąc to ze strachu.
8: No to jakie są takie żelazne zasady spacerowania z psem po mieście?
7: No jeżeli mówimy tutaj o ruchu ulicznym, chodniki, place, parki, no to generalnie przepisy lokalne regulują w swoich uchwałach rad miast, gmin, jak właściciele z psami mają postępować, czy one w danych miejscach mogą przebywać luzem. Na ogół mają być pod kontrolą, na smyczy. Jeżeli to są rasy agresywne, prawda, to też w kagańca. I właściciele bardzo często o tym zapominają. A musimy się liczyć też z komfortem innych właścicieli psów, bo mamy psa wycofanego, starego, chorego, nie, prawda? Albo my sobie nie życzymy, żeby jakiś pies do nas podbiegał, do naszego psa, bo jest psem, tak jak wspomniałem, wycofanym, prawda, albo bojącym się. I to jest sytuacja traumatyczna dla tego właściciela i dla tego psa. Wielu właścicieli, no nawet na przykładzie tu naszego legnickiego parku, praktycznie jestem w nim codziennie i widzę te zdarzenia. Nieraz sam osobiście zwracam uwagę, że wszystko jest do czasu, póki nie dojdzie do jakiegoś zdarzenia, że właśnie, o, zobaczcie innego psa, lisa, wiewiórkę, poleci przez ulicę, dochodzi do jakiegoś potrącenia, czy ewentualnie, no, podbiegnie pana piesek czy pani piesek do innego psa, a tamten piesek sobie nie będzie życzył, żeby inny pies do mnie podchodził, nie, i może zaatakować. No już mamy problem.
8: Jeszcze jest też kwestia czystości, prawda, w miejscach publicznych.
7: Proszę pana, bardzo dobrze, że pan temat porusza. My od ponad 30 lat właścicieli psów, którzy są naszymi klientami, nie, uczymy, że w miejscach publicznych, prawda, ogólnodostępnych, nawet jeżeli piesek się załatwi, kubkę zrobi, powinniśmy sprzątać. To jest nasz pies, nasza kupa, jakbyśmy powiedzieli brzydko, nie? I ten obowiązek spoczywa na nas. Nie bójmy się posprzątać po swoim psie. Zapobiegamy między innymi temu, że te kupy, które zostają, prawda, rozwijają się w nich robaki, inne psy czy stworzenia, nie, prawda, podchodzą, liżą to, gryzą. No i niestety też się zarażają, nie, nie tylko zaroboczywiają, ale również innymi chorobami. No efekt końcowy jest taki, koszty leczenia, dodatkowych odrobaczeń, to wszystko kosztuje, no ale nasze społeczeństwo, niektórzy wychodzą chyba z tego założenia, że są bogaci, stać ich na to, nie? Ale to nie tędy droga, bo prędzej czy później ten organizm tego psa jest osłabiony, no i różne skutki mogą być.
8: Chciałem jeszcze wrócić do tych zasad spacerowania. Załóżmy, że wychodzimy z psem i wcześniej ten pies nie bywał tak często, czy to w parku miejskim, czy w innych miejscach, gdzie może spotkać wiele osób, gdzie ten teren w ogóle jest dla niego nowy. Czy my możemy jakoś go przygotować na to?
7: Tak, oczywiście. Takiego pieska już od małego szczeniaka powinniśmy przygotowywać do tego. Tak na dobrą sprawę szczeniak do 12 góra 16 miesiąca życia, przepraszam, tygodnia życia, powinien poznać cały świat. Powinien być w wielu miejscach, w różnych sytuacjach, prawda? Zapoznać się zarówno z parkiem, z centrum miasta, przejechać się autobusem, czy pociągiem nawet z psem, prawda? Już nie mówiąc o tym, że iść z nim gdzieś do jakiejś kawiarni, do restauracji, czy do jakiejś galerii pojechać, nie, prawda? Czy do sklepu jakiegoś, o, nawet chociażby tutaj takie sieci sklepów, jak u nas w Legnicy, gdzie możemy wchodzić z psami na teren tych obiektów, prawda? I nie ma żadnego problemu, nie? Zazdroszczę Wrocławiowi, Jeleniej Górze, że klienci mogą sobie wejść nawet do galerii z psami, prawda? A u nas, no niestety, nawet na nasze monity, nie, prośby, które kierowaliśmy mailowo do właścicieli galerii naszych legnickich z prośbą, czy by nie poszli w ślady Jeleniej Góry, nie, Galerii Sudeckiej, czy powiedzmy Pasażu Grunwaldzkiego, Renomy we Wrocławiu, prawda, czy Magnolii, nie, gdzie możemy sobie z pieskiem chodzić, nie tylko po pasażu, ale również po sklepach. No wiadomo, że unikamy takich sklepów jak spożywcze, nie, no tam nie powinniśmy wchodzić z psem, natomiast inne sklepy, jak najbardziej. Oczywiście, no powinna być jeszcze świadomość tego właściciela, nie? Jak ma tego psa wychowanego, bo jeżeli on idzie do restauracji czy do kawiarni i ten jego pies zachowuje się tak, że skacze po stolika, szczeka, bo wymusza, nie? Żeby mu coś dać, no to jest to nieporozumienie, bo to wtedy, no też jest to dyskomfortem, nie dać, że dla właścicieli, bo się denerwują, jak on się zachowuje, ale też dla innych klientów, nie? Którzy przyszli, jak chcą sobie spokojnie wypić kawę, a tutaj piesek cały czas szczeka, nie? No dlatego powinniśmy od małego szczeniaka go przygotowywać do takiej sytuacji, żeby później, jak on już ma 5-6 miesięcy, żeby dla niego ten świat nie był straszny.
4: Dzisiaj w poradniku mówimy o tym, jak dobrze wyprowadzić psa. Dawid Filipowski pyta, a Mariusz się chyba odpowiada. Teraz dalsza część tej rozmowy.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Zdarzają się sytuacje, gdzie mamy klientów, które pieski, powiedzmy, są i z terenu Legnicy, czy z podlegnickich wsi, prawda, które są trzymane na terenie posesji, nie? W końcu właściciele nie dają sobie rady z psem i dochodzi do takiej sytuacji, że mamy zajęcia tutaj w parku, prawda, pierwsze, czy w mieście, nie? I piesek nagle zaczyna się bać różnych sytuacji, wejść na schody, na kładkę, wejść do przejścia podziemnego, a już nie mówiąc o tym, żeby wejść do jakiejś kawiarni czy lokalu.
8: A proszę powiedzieć, kwestia szczekania, czy należy uciszać psa?
7: To znaczy, proszę pana, jeżeli pies jest usłuchany i rozumie przykładowo komendę nie wolno i zaprzestaje do szczekania, okej. Okay. Ale w momencie, kiedy on szczeka, czy warczy, nie, przykładowo, i my chcemy go, wielokrotnie właściciele popełniają ten błąd, że chcą go uspokoić poprzez przytulanie czy głaskanie. W tym momencie chwalą go za to, co on robił przed chwilą, nie, prawda? Kolejna sprawa, że krzyczą na psa w tym czasie. I co robią? Szczekają razem z psem. Trzeba go nauczyć, my to nazywamy odczulaniem, prawda, żeby reagował pozytywnie na widok innego psa, czy człowieka, nie, czy rowerzysty, czy biegacza, bo z tym jest największy problem, nie, które psy potrafią sobie pobiegnąć za rowerzystą, pobiegnąć za biegaczem, szarpać, nie, no niejednokrotnie też kąsając, nie, po nogach, no i tutaj no, kłania się ta odpowiedzialność ze strony właściciela.
8: A czy można rozróżnić spacery wiosną, latem, zimą czy jesienią z psem? Czy trzeba się inaczej do nich przygotować? Jak to wygląda?
7: To znaczy nie, no oczywiście w zależności, nie, przygotowuj, jeżeli mamy psy młode, szczeniaki, nie, prawda, albo krótkiej szacie, nie, prawda, czy nawet gołe psy, byśmy powiedzieli, no to wiadomo, że w okresie zimowym powinniśmy też się w jakiś sposób zabezpieczać, nie, prawda, chociażby tam jakieś kurteczki, ubranka dla psów, czy sweterki, jak najbardziej. W momencie, kiedy wychodzimy z psem, nie, na dwór i widzimy, że on się trzęsie, to znaczy, że jest mu zimno. No i trzeba go zabezpieczyć też przed chorobami, chociażby anginami, przeziębieniami, czy powiedzmy zapaleniem płuc.
8: Jeszcze chciałem zapytać o ważną rzecz. Jeśli nie radzimy sobie z naszym psem, wiemy, że te nasze sposoby na przygotowanie go, na tak zwaną socjalizację, się nie sprawdzają, to rozumiem, że możemy się zgłosić na przykład do takiego ośrodka jak wasz.
7: Jak najbardziej, w każdym miejscu Polski, na terenie całego kraju, polecam wszystkim właścicielom, a w szczególności którzy zakupili sobie szczeniaka, idźcie państwo gdzieś do szkoły jakieś, idźcie do psiego przedszkola, tam trenerzy, instruktorzy was nauczą, jak postępować z psem, jak od niego zacząć coś wymagać, prawda, jak go właściwie socjalizować, bo to jest najważniejszy okres szczeniaka, nie, prawda, ale to nie stoi na przeszkodzie, no, żeby z dorosłym psem też przyjść na szkolenie, bo niejednokrotnie te dorosłe pieski, zanim dorosną, to są w domach traktowane, no, jak członek rodziny, nawet bardziej jak dzieci, nie, i właściciele tutaj, no, troszkę się zapędzają z tą miłością i przy niektórych rasach piesek po jakimś czasie, aha, widzę, że ze strony właścicieli nie ma liderów, to on przejmuje pałeczkę lidera i wtedy zaczyna się warczenie do właścicieli w różnych sytuacjach, najczęściej sprowokowanych przez właścicieli, przez niewiedzę, nie, prawda? Czy ucieczki tego psa, bo mu się nudzi, i jeżeli jest, no co z tego, tutaj wspomniałem wcześniej, że mamy działkę 50 arów, jak po tygodniu, po dwóch taki piesek zaczyna się nudzić, zaczyna uciekać, rozrywać siatkę, bo jest ciekawszy świat. Tam jest ciekawiej na zewnątrz, nie? Ale mimo tego nawet, że nie byłem, nie? Ale pójdę. No i niejednokrotnie jest taki piesek, załóżmy, jak miałem ostatnie zdarzenie w jednej z podlegnickich wsi, gdzie piesek uciekał, gdzie miał możliwość uciekania, bo posesja była zabezpieczona dobrze, nie? Ale w tym miejscu, gdzie on uciekał, no to jakiś kompostownik, śmietnik, to piesek jak posadka, hop, hop, hop, już go nie było, nie? Prawda? I uciekał. No i wystarczyło tylko doradzić, że trzeba to wszystko przesunąć i skończyły się ucieczki, nie? Na wszystko jest sposób, tylko kwestia jest tego rodzaju, żeby właściciele umieli postępować z psem. Najważniejszą rzeczą jest, że właściciele psa nie tylko sam ten główny opiekun, bo stereotypem jest myślenie, że pies sobie wybiera jednego właściciela i go najlepiej słucha. Nie, to jest stereotyp, po prostu wszyscy domownicy w domu, począwszy od dzieci, rodziców, dziadków, w zależności z kim ten pies mieszka, muszą jednakowo postępować i wtedy to przyniesie efekt, prawda? Wielokrotnie słyszę od pań, że karmię psa, czeszę go, kocham go, a on mnie w ogóle nie słucha. Mąż raz na tydzień przyjedzie z delegacji i pies go słucha, bo jest konsekwentny. Jest konsekwentny, dlatego my musimy się nauczyć wychowaniu psa w pierwszej kolejności cierpliwości i konsekwencji i nie będziemy mieć problemu. Przyjdźmy do szkoły, gdzieś idźmy gdzieś do szkoły na zajęcia socjalizacyjne, psiego przedszkola czy na kursy podstawowe. Rozwijajmy tego psa. Pies jest tak stworzony, że on chce dla nas robić. Coś zrobić zawsze będzie chciał, tylko musimy go tego nauczyć fajnie, nie?
3: Legnicki poradnik.
4: Mariusz Siejba radził, jak dobrze wyprowadzać psa, jak w ogóle opiekować się psem. Właściwie z tej rozmowy wynikało, a my teraz wracamy do rozmowy z Marcinem Makuchem, który razem z Mariuszem Bachem napisał książkę Miedź Legnica, pół wieku piłkarskiego klubu. Pytaliśmy o rolę historyczną naszego klubu Miedzi Legnica, a teraz będę pytał o wizerunek futbolu tak w ogóle, bo przecież warto, skoro jest okazja, skoro Marcin Makuch tak blisko tematowi się przyjrzał. Zapraszam serdecznie dyrektor Muzeum Miedzi o swojej książce, która z kolei traktuje o 50-leciu Miedzi Legnica.
5: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
4: Czy ostatnie lata, no na przykład chociażby kwestie walki z korupcją w futbolu, ale też i z niewłaściwym zachowaniem różnego rodzaju grup kibicowskich na stadionach, czy troszkę nie zdezawuowało tej wartości po futbolu w naszym życiu? Czy nie spowodowało, że teraz ta rola jest troszeczkę została przyćmiona właśnie przez tego typu wydarzenia? Bo domyślam się, że kiedyś, dawniej, gdzieś tam w latach 60., 70., to te stadiony, trybuny były dużo bardziej eleganckie. Czy mnie się tak tylko wydaje?
6: Kibice zawsze byli. Piłka nożna, sport to są emocje, więc też wiele ludzi poddaje się tym emocjom, czy to powiedzmy pozytywnym, czy też negatywnym. To kibicowanie nieeleganckie też istniało w latach 70., 80. Oczywiście wówczas najgorszym epitetem było, gdy ze sędzią słyszał, że jest sędzia kalosz. Dzisiejszych epitetów nie ma co powtarzać.
4: Czyli do jakiejś eskalacji doszło.
6: Na pewno tak, ale to mówię.
4: Chociaż wydźwięk tego...
6: Ogólnie w naszym życiu, prawda, zobaczmy, tak. Media też są całkiem inne niż jeszcze 20-30 lat temu. Prasa inaczej pewne rzeczy relacjonuje, ale wracając do piłki nożnej, no piłka nożna to też są ciemne strony, jak korupcja, o której pan wspomniał. Korupcja była... praktycznie od zawsze. Tej korupcji na pewno poddała się wiele razy Miedź. Myślę, że Miedź parę razy gdzieś tam zostało to wyciągnięte na światło dzienne, ale...
4: W książce też to się pojawia? Ten wątek też pojawia się w książce?
6: W książce pojawia się ten wątek, już nawet nie mówię o tych czasach, kiedy prokuratura wrocławska prowadziła już takie ogólnopolskie śledztwo tutaj na początku lat 2000, ale także podejrzenia o korupcję były w latach 80. No mówię, no to na pewno istniało. Ja w książce opisałem te część tych wydarzeń, które gdzieś tam pojawiały się na łamach prasy.
4: Do pracy podszedł pan bardzo poważnie, czego można było oczywiście po dyrektorze Muzeum Miedzi się spodziewać. 2 lata trwały przygotowania.
6: Tak.
4: Książka powstawała 2 lata, tak?
6: Tak, książka powstawała 2 lata. W maju bądź w czerwcu 2019 roku spotkałem się z dzisiejszym prezesem klubu i rozmawialiśmy o jubileuszy, który czekał klub w 2021 roku. Rozmawialiśmy o wystawie. Podjęliśmy także temat wydawnictwa, które mogło przy tej okazji się ukazać i w lutym 2020 roku postanowiliśmy, że z tą książką ruszamy. To zbiegło się z początkiem pandemii w Polsce. To też troszkę problemów z tym było, ponieważ zamknęły się biblioteki, zamknęły się archiwa, a tych materiałów trzeba było gdzieś szukać. Tak, ta książka to jest pełne 2 lata W lutym zaprezentowaliśmy ją już gotową książkę w lutym tego roku, więc 2 lata, ale to nie tylko moja praca, to praca moich współpracowników. Ja jestem współautorem tej książki, drugim autorem jest Mariusz Bach, bez którego, myślę, ta książka nie miałaby takiej formy. A poza tym wiele innych osób gdzieś tutaj ma swój wkład w to wydawnictwo.
4: No proszę powiedzieć troszeczkę o tym, jak się przygotowuje taką książkę, o zbieraniu materiałów, o rozmowach, bo też pewnie zapewne się toczyły. To jest bardzo ciekawe, kulisy powstawania takiej publikacji. Jak się siada, jak się szkicuje ten pierwszy plan chociażby? Czy ten plan się już naszkicował w trakcie rozmowy z prezesem klubu?
6: To znaczy, ten plan naszkicował się w mojej głowie. Ja podszedłem do tej książki najpierw od strony kibica. Jak ja bym był kibicem danej drużyny, kupując, dostając książkę, co chciałbym w niej znaleźć? Tak gdzieś tam wymyśliłem, że chcę opisać sezon po sezonie, czyli te 50 sezonów, w każdym co się działo, z rezultatami. Zależało mi na tym, żeby w tej książce pojawili się ludzie. Stąd bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo fotografii. Staraliśmy się, żeby każda fotografia była w pełni podpisana. To gdzieś był taki mój zamysł, a dopiero źródła, do których docierałem, weryfikowały to, czy zamysł mój będzie mógł być zrealizowany w pełni. Źródła z wielu różnych rodzajów źródeł. Zaczynaliśmy od kroniki, która znajduje się w klubie, kroniki prowadzone w latach 70. Spotkania z byłymi piłkarzami, z kibicami. Wiele osób prowadziło jakieś własne notatki, które bardzo, bardzo mi pomogły, czy byli zawodnicy, byli trenerzy. Gdzieś z tych okruchów tworzyliśmy, lepiliśmy tutaj taką całość. To także prasa, ale wiadomo, prasa, wydawało mi się, że w latach 80., gdy Mierz gra na poziomie trzeciej ligi, wszystko tam znajdę, ale tam oprócz wyników praktycznie nic nie było. Nie było strzelców, więc też trzeba było docierać do tych źródeł. To było tyle trudne, ponieważ w Związku Piłki Nożnej, czy tu Legnickim, czy Dolnośląskim, czy PZPN-ie, nic nie ma na ten temat. Tutaj każdy poszukiwacz informacji, z całej Polski, gdy szuka informacji o swoim klubie, właśnie odbija się od tej ściany. Też poznałem wielu ludzi w Polsce, z którymi, u których gdzieś tam szukałem informacji. To naprawdę żmudna praca, czasami detektywistyczna, czasami ciekawa, ale też przynosząca mnóstwo satysfakcji, kiedy uda się na coś ciekawego trafić.
4: No to jak się odtwarza skład na przykład z 63 roku, skoro nie ma żadnych informacji? Od czego zacząć? Czy od tych osób, czy od klubu?
6: Miałem o tyle łatwiej, ponieważ odtwarzałem od 71.
4: A, to przepraszam.
6: Więc prasa szczątkowo podawała takie składy. Jeżeli na przykład graliśmy z Zagłębiem Lubin gdzieś na poziomie trzeciej ligi, to ten skład się gdzieś tam pojawił, a później przez pół roku nawet wyników nie podawano, ale korzystam, tak jak mówię, tutaj z zapisków byłych zawodników, byłych trenerów, którzy w swoich zeszytach formatu A4 skrupulatnie notowali, czy były. Kierownik drużyny miał taki mały też kajecik ze składami, więc na tym się opierałem. Oczywiście prasa dolnośląska, Gazeta Robotnicza nie podawała składów, ale podawała strzelców. To też gdzieś mogliśmy weryfikować to te zapiski gazetowe z zapiskami tymi pamiątkarskimi, jak mógłbym to tak powiedzieć. I oczywiście nie udało się wszystkich składów w książce umieścić, brakuje około 10%. To niby nie jest dużo, ale to też jest kosetki.
4: Ale boli, domyślam się, że boli, że brakuje tych 10%.
6: Boli, ale to też jest... To też jest jakiś tam punkt wyjścia, tak, ta książka, do dalszych poszukiwań. Wiadomo, czego brakuje. Nie wiem, czy już moich poszukiwań, może ktoś ktoś, kto weźmie tą książkę do ręki, weźmie za punkt honoru odnalezienie tych składów. No ja bardzo bym się cieszył, ale ja myślę, że ja już do każdych drzwi zapukałem, każdą szafę otworzyłem, no tych składów po prostu nie ma. Mam nadzieję, że gdzieś są, ale wątpię.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Część sportową audycji mamy za sobą, teraz czas na coś dla młodzieży, a dziś Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, będzie polecała te dobre, te wartościowe powieści właśnie przeznaczone dla tej grupy czytelniczej. Zapraszam tę grupę czytelniczą właśnie.
3: Radio Złote Przeboje. Legnica dla młodzieży.
9: Chciałabym polecić młodym ludziom fantastyczne książki Przemka Staronia, który jest psychologiem, kulturoznawcą, oczywiście nauczycielem, znany jako profesor Snap, który preferuje w swojej pracy nauczycielskiej, i to wynika z książek, które dla młodych ludzi pisze, kreatywność, który za pomocą różnego rodzaju mitów i archetypów, które zawarte są w kulturze, wyjaśnia i dorosłym, i młodym ludziom, na czym polega życie, jak radzić sobie ze złem, czy jak radzić sobie właśnie z życiem. Mam przed sobą dwie książki Przemka Staronia, Szkoła Bohaterek i Bohaterów. To jest taki cykl, w którym różnego rodzaju porady życiowe przekazuje, sięgając do bardzo nielubianych przecież przez młodych ludzi lektur, czy opowieści z historii. A widać, że bardzo dobrze młodych rozumie i warto taką książkę przeczytać, bo opiszę chociażby, to takie dwa przykłady tylko, o ludziach, którzy mają problem z koncentracją, którzy mają bądź nie mają zdiagnozowanego ADHD. I on twierdzi, że to są ludzie, którzy mają szczególny dar. To nie są osoby obarczone jakąś wadą, tylko to są ludzie o szczególnym darze, którzy tylko należy odnaleźć ten dar w sobie i go wykorzystać. No i błędem szkoły, czy w ogóle otoczenia często jest to, że nie dostrzegają tego daru, albo nie chcą go dostrzegać, albo zmuszają młodego człowieka, który ma jakąś szczególną zdolność do tego, żeby on był równie świetny we wszystkich innych dziedzinach, których wymaga szkoła, a to chyba nie jest możliwe. Nie twierdzę, że nasze deficyty są spowodowane tym, że jesteśmy dziećmi olimpijskich bóstw, bo tak udowadnia wcześniej autor. Obawiam się, że wtedy odłożylibyście tę książkę i zadzwonili po pogotowie. Chciałbym jednak, żeby ta koncepcja dała wam do myślenia. Po pierwsze, czy nie jest tak, że to, co w nas genialne, jest zwykle odbierane jako problemowe? A po drugie, czy to, co w nas słabe, nie staje się często źródłem sukcesu? Co do pierwszego, nie ma żadnych wątpliwości. W ciągu wielu lat mojej pracy z młodymi ludźmi nieraz byłem świadkiem tego, jak wybitni sportowcy, wspaniali artyści, cudowni myśliciele byli obciążeniem dla systemu. Nie pasowali. Mało kto zachwycał się tym, że są świetnie pływającymi rybkami akwariowymi, skoro nie potrafią spiąć się na drzewo. Robienie dramatu tym młodym osobom z powodu kiepskich ocen z przedmiotów wiodących albo kiepskiej frekwencji skutecznie zniechęcało ich do nauki. Światło, którym świecili, po prostu oślepiało tych, którzy woleli tkwić w półmroku panującym w zatęchłych jaskiniach. Tutaj przywołuje pan Przemek Staroń Alberta Einsteina, Thomasa Alva Edisona, genialnych naukowców, odkrywców, którzy nie uczyli się wybitnie i którzy z otoczeniem nie mieli łatwych kontaktów. Kolejna rzecz to bardzo trudne dla młodego człowieka stany uczuciowe. To, że zakochujemy się w jednej osobie i to jest ta jedna, jedyna na całe życie i później dramat, jeżeli coś nie wychodzi. A Przemek Staroń na podstawie mitologicznych bohaterów, bogów, Erosa, Psyche, Apollina, potrafi udowodnić, że jesteśmy w stanie zaimponować każdej osobie, możemy wybierać spośród wielu i ta osoba, którą wybierzemy, jest tą najważniejszą i powinna czuć się w ten sposób wyróżniona. Główny bohater powiastki filozoficznej Antoana de Saint-Exupériego ma swoją ukochaną różę. Jednak podczas podróży, która finalnie zaprowadza go na ziemię, chłopiec trafia do parku róż i tam przeżywa załamanie. Nagle, boleśnie zdaje sobie sprawę z tego, że jego róża nie jest jedyna na świecie, jest jedną z wielu. Zaczyna płakać. Jednak mały książę ma mędrca i przyjaciela w jednej osobie, a mianowicie lisa. Ten uświadamia mu, że owszem, istnieje wiele róż, ale jego róża jest wyjątkowa, bo jest jego różą. A to, co definiuje jej wyjątkowość dla chłopca, to wspólnie spędzony z nią czas i troska jej okazana, to ją oswoił, a ona jego. Gdy mały książę wraca do parku róż, mówi im wprost: nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was, lecz dla mnie ona jest jedna i ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem, ją przykrywałem kloszą, ją właśnie osłaniałem, ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę. Jaka to ładna definicja miłości. I myślę, że młody człowiek po lekturze takiej książki, czy tych książek, wzmocni się w tym, że jest monogamistą, że nie wybiera pomiędzy dziewczynami ustawicznie i ich nie rzuca, że radzi sobie w szkole, że swoje słabości przekuwa na sukces. Oczywiście uważam, że te dwie książki powinni przeczytać ci wszyscy, którzy obecnie chcą reformować oświatę, no ale to idealnie nigdy w życiu nie jest. Polecam tą książkę młodym ludziom, którzy mają różnego rodzaju problemy życiowe, ale także tym, którzy je rozwiązują, bo ten lis, mądry przyjaciel małego księcia, to jest właśnie nauczyciel albo ktoś z rodziny. Fajna książka o przyjaźni dziewczyn. To książka Stróżki napisana przez Marię Halber. To jest opowieść o trudnej przyjaźni. No bo jak tak popatrzymy na relacje wzajemne między sobą, to te przyjaźnie bywają różne. Czasami przyjaźnimy się na śmierć, na życie. Obrażamy się na śmierć i życie. Potrafimy być dla siebie brutalni. Przyjaźnimy się z osobami, albo nie chcemy się przyjaźnić z osobami, które nie są akceptowalne przez nasze środowisko, chociażby klasowe. I o tym opowiada ta książka. Opowiada o dziewczynie, która jest trochę inna i te najinteligentniejsze, najbłyskotliwsze, bo takim się wydaje, dziewczyny z klasy nie chcą się z nią kumplować. A znajduje sobie drugą osobę, tworzą tak ścisły przyjacielski związek, że nagle wiele osób chce do niego przystąpić, ale on już jest zamknięty. Bardzo ciekawa opowieść dla wszystkich, którzy czują się czasami trochę na uboczu tego mainstreamu klasowego czy przyjacielskiego. Roxana Jędrzejewska-Wróbel napisała książkę o stanie splątania i to jest książka dla mnie odkrywcza, bo ja jestem trochę starsza i jakoś chyba nie odczuwałam tak boleśnie różnego rodzaju problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły i rodziny, jak obecnie to się odczuwa. To jest opowieść o dzieciakach z klasy, które mają właściwie wszystko. Mają dobrze sytuowanych rodziców, mają fajne ciuchy, ale są ofiarami chyba, tak to można nazwać, wyścigu szczurów, bo mają być zawsze najlepszymi. Rodzice mobilizują ich nieustannie do tego, żeby podnieśli oceny ze wszystkich przedmiotów, że mają być najlepsi ze wszystkiego, a przy tym nie do końca się nimi zajmują. To zajmowanie się rodziców przez rodziców to jest takie bardzo powierzchowne. Właściwie sprowadza się do kupowania drogich rzeczy, odwożenia na masę dodatkowych zajęć, po których dzieciaki są już po prostu zmęczone. I kończy się to tym, że okaleczają się, wymiotują, różnego rodzaju psychofizycznych doznają uszczerbków. Do tego dokłada się szkoła, która jest zmienna, która ocenia, która potrafi upokorzyć publicznie. Bardzo dobra książka do przeczytania dla dzieciaków, dla nastolatków i dla młodzieży już, i dla rodziców, i dla pedagogów, bo można z tej książki wyciągnąć bardzo wiele wniosków, nawet nie będąc rodzicem. Bardzo jaskrawo i dobitnie pokazuje Roxana Jędrzejewska-Wróbel w stanie splątania, jak nie należy wychowywać dzieci.
4: Anna Gontowska poleca dobre książki dla młodzieży, wartościowe książki dla młodzieży, te sprawdzone przez bibliotekarki, więc jeśli nie młodzież sama po nie sięga, to i dorośli mogą jej podsunąć. A teraz Literacka Legnica, czyli kolejny odcinek Sekretów Legnicy. Tak się składa, że książki Marcina Makucha, książki, które odsłania historię naszego miasta, ciekawostkową, tak można powiedzieć.
3: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje. Sekrety Legnicy. Książka Marcina Makucha w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Czyta Wojciech Masiak.
10: Gdyby nie ten Napoleon. Legnica swoją rosnącą pozycję wśród XIX-wiecznych miast prowincji śląskiej paradoksalnie zawdzięczała znienawidzonemu wówczas na tych ziemiach cesarzowi, Napoleonowi Bonaparte. Jego bawarskie i wirtemberskie oddziały, kroczące pod dowództwem młodszego brata, księcia Hieronima Bonaparte, bez walki zajęły pruską Legnicę 21 listopada 1806 roku. Miastu przydzielono francuskiego gubernatora oraz załogę wojskową, przebywającą tutaj do jesieni 1808 roku. W tym samym roku, w myśl traktatu tylżyckiego, Francuzi wycofali się z całego Śląska, pozostając jedynie w twierdzy w Głogowie. Jak się wkrótce okazało, fakt ten miał niebagatelne znaczenie dla dalszych dziejów Legnicy. Reforma administracyjna z 16 grudnia 1808 roku wprowadziła podział Prus na prowincje. Prowincję śląską podzielono na dwa departamenty rejencyjne – wrocławski i głogowski. Jednakże oblężenie Głogowa przez wojska napoleońskie spowodowało przeniesienie w marcu 1809 roku siedziby tego ostatniego do Legnicy. Stan ten został potwierdzony rozporządzeniem z 30 kwietnia 1815 roku, kiedy prowincję śląską podzielono na cztery rejencje, zachowując urząd w Legnicy. Pozostałe stolice śląskich rejencji znajdowały się we Wrocławiu, Opolu i Dzierżoniowie. Przez kolejnych 10 lat kształtowały się granice rejencji legnickiej, która ostatecznie swoim zasięgiem objęła północno-zachodni Śląsk oraz część Górnych Łużyc, od Zielonej Góry na północy po Lubawkę na południu i od Hojerwerdy na zachodzie po Legnicę i Prochowice na wschodzie. Władze rejencji legnickiej oraz jej urzędy umieszczono w Zamku Piastowskim, jednej z najstarszych murowanych warowni na ziemiach polskich. Wydarzenia wiosny 1813 roku doprowadziły do ewakuacji władz rejencji w kierunku Dzierżoniowa. Pod koniec maja wojska napoleońskie ponownie znalazły się w okolicach Legnicy. Zagrożone miasto zostało opuszczone przez wielu zamożnych obywateli oraz dużą część radnych miejskich. Ci, którzy pozostali, uczestniczyli w zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Z ogólnej liczby 27 radnych stawiło się tylko 12, a do końca obrad wytrwało zaledwie 4. Po 3 dniach podjęto decyzję o rozwiązaniu rady i powołaniu komitetu, którego zadaniem miało być podjęcie pertraktacji z Francuzami. W jego skład weszli obywatele władający językiem francuskim: profesor Johann Karl Gotthelf Werdermann, radca Maternet i major von Massow. 26 maja doszło do starcia pod Hojnowem, w którym Francuzi ponieśli porażkę z połączonymi oddziałami rosyjsko-pruskimi dowodzonymi przez generała Gebharda Leberechta Blüchera. Nazajutrz zjawił się w Legnicy sam cesarz Napoleon. Jego przybycie poprzedziła zwycięska potyczka polskich szwoleżerów pod wodzą Dezyderego Chłapowskiego z pruską jazdą. Pierwsi francuscy huzarzy pojawili się w mieście około godziny 18, strzelając w powietrze z pistoletów i wznosząc okrzyki na cześć cesarza, wpadli do miasta. Zaraz po nich pojawili się dragoni i żandarmi, a przez bramę Hojnowską i Złotoryjską weszła piechota. Niewdzięczny obowiązek powitania Napoleona spadł na profesora Akademii Rycerskiej i późniejszego rektora miejskiego gimnazjum Johanna Karla Gotthelfa Werdermana. Do spotkania doszło na drodze między Lipcami a Ulesiem, oddalonej o kilka kilometrów od południowej granicy miasta. Werdermann przywitał cesarza w imieniu obywateli Legnicy, odwołując się do jego wspaniałomyślności i wielkiej mądrości, godnej tak wielkiego wodza i męża stanu. Obaj podążyli w kierunku miasta, Napoleon konno, natomiast Werdermann piechotą u jego boku. Po drodze cesarz zalał legnickiego wysłannika lawiną pytań dotyczących organizacji władz miejskich, obsady stanowisk duchownych, przemarszów wojsk, rodzajów cechów rzemieślniczych i wyglądu króla pruskiego w czasie jego niedawnej obecności w Legnicy. Będąc przy gmachu Akademii Rycerskiej, Werdermann poskarżył się, że dalej już iść nie może. Cesarz wspaniałomyślnie nakazał dać mu konia, po czym obaj mogli kontynuować drogę i rozmowę.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, specjalnego piątkowego wydania, kiedy to dzielimy naszą audycję na tematy, na dziedziny. Mamy za sobą sport, mamy za sobą poradnik, a teraz jest część poświęcona młodzieży, ponieważ Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleca dobre powieści dla młodzieży, wartościowe takie, które nie zepsują młodzieży, nie narażą młodzieży, a raczej młodzież zbudują, rozwiną. Ja wiem, że to może dla młodzieży zbyt górnolotne polecenie, ale dla dorosłych, którzy też by nas słuchali i chcieliby swoim młodym jakąś podsunąć, no to proszę bardzo, Anna Gontowska, dobre książki dla młodzieży.
3: Radio Złote Przeboje, Legnica dla młodzieży.
9: Wszystkie kolory wspomnień, wszystkie kolory moich wspomnień, Emily XL Pan, to książka, która opowiada o miłości i o żalu. To książka, która mówi o odchodzeniu i o tym, jak młody człowiek sobie z takim odchodzeniem radzi. Bohaterka Lee Jen Sanders jest absolutnie pewna jednej rzeczy, że jej matka zmieniła się w ptaka po tym, jak popełniła samobójstwo. Nie może dziewczyna pogodzić się z tym, że przebywała w innym miejscu, całowała się ze swoim chłopakiem, gdy jej matka odbierała sobie życie. Czuje, że rodzina zataiła przed nią wiele spraw i rusza na Tajwan, aby poznać swoje korzenie i odkryć wszystkie rodowe sekrety. To najprawdopodobniej pomoże jej w dojściu do zgody z samą sobą, pogodzeniu się z matką, której już nie ma. Młodzi ludzie w tej chwili bardzo mocno odbierają wszelką

a przy okazji niezwykła opowieść o rodzinie i przyjaźni. Oczywiście bohater Arystoteles jest nastolatkiem, ma różnego rodzaju problemy, jego brat siedzi w więzieniu, ale Arystoteles spotyka Dantego, wszystko wiedzącego chłopaka, który patrzy na świat całkiem inaczej, troszkę przez wiedzę, przez naukę. Odkrywają, że łączy ich szczególna więź, która się nie zmienia i trwa przez całe życie. To jest przyjaźń. I dzięki temu, że ta przyjaźń jest mądra, niepozbawiona tych elementów edukacji, odkrywają obaj chłopcy, jakimi ludźmi chcą być w przyszłości. Być może też jakaś recepta i podpowiedź na życie. Bardzo mocno wypożyczane i czytane są teraz książki Reny Baron, Królestwo Dusz, Żniwiarz Dusz. Oczywiście znowu magia, jest zaraz bardzo modna w bibliotekach, ale ta magia to też przyjaźń, to też miłość, ta prawdziwa magia nie dzieje się gdzieś tam na zewnątrz, to nie jest iluzjonista czy jakiś czarodziej wyimaginowany, tylko co dzieje się w sercu. I to są te książki, które dla młodzieży najbardziej mi się podobały. Muszę powiedzieć, że są jeszcze inne książki. To są książki, na przykład książki Julii Biel, Forevermore, no bo tego nie można było po polsku napisać tytułu, Be My Ever. I to są takie czytadła, takie Daniel Steel dla nastolatków. I czasami zastanawiam się, po co te książki są napisane, bo one się po prostu dzieją, coś się robi, coś się zakłada, coś się ubiera, coś się wymienia, z kimś się rozmawia, a tam się naprawdę, tak naprawdę niewiele dzieje. No dużo jest o uczuciach, owszem, i te uczucia to już są takie bardzo, bardzo dorosłe. Nie ma tego takiego momentu inicjacji, przechodzenia od dzieciństwa poprzez właśnie tą młodość wczesną do już takich bardzo dorosłych namiętności, ale te książki są bardzo mocno wypożyczane. Może to jest na wzór tego, co się dzieje obecnie w internecie napisane, te wszystkie streamy, które młodzi ludzie publikują, opisując rzeczy bardzo banalne i bardzo ważne dla siebie, i to jest bardzo mocno wymieszane. Książki dla mnie troszkę miałkie, ale bardzo chętnie czytane przez młodych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że miałam takie doświadczenie, że przyszli do mnie kiedyś tutaj do biblioteki wolontariusze legnicy, młodzi, to był chyba była 8 klasa szkoły podstawowej, i zapytałam się, co czytają. No więc okazało się, że czytają, więc ja już byłam zachwycona i zapytałam się, co. Okazało się, że należą do jednej z naszych filii i mają nawet przy sobie wypożyczone książki i wyciągnęli książki właśnie Daniel Steel. To są książki romansowe dla dorosłych kobiet, które już są trochę zmęczone życiem, uciekają od tej codzienności. Byłam bardzo zdziwiona, bo przepraszam za ten smutek dydaktyczny, ale wydawało mi się, że młodość to zawsze jakieś odkrywanie czegoś. A to tak się dzieje po prostu i nic poza tym. Taka jest teraz moda wśród młodych ludzi. Dojrzaliście wcześniej, ale czytajcie. Bo czasem zdarza się tak, że nawet po takiej książce, może niezbyt ambitnej, według starego bibliotekarza, w następnym etapie sięgnie się po coś fajnego. Coś, co mimo dużej wartości nie będzie nudne i będzie ciekawe i odkrywcze. Więc do takich lektur zapraszam. Do wszystkich lektur. Każda książka jest dobra, chyba że jest bardzo zła. I potem można to czytelnictwo rozwijać. Obojętnie, czy to jest książka elektroniczna, czy to jest książka papierowa. Dla trochę młodszych dzieci, ale też dorosłych, książka Barbary Kosmowskiej, Dziewczynka z parku. Książka bardzo trudna, bo śmierci ojca. Kiedy tato Andzi umarł, skończył się jej cały świat. Mama też nie jest taka jak dawniej. Udaje, że wszystko jest w porządku, a jednak rozpacz ciągle przebija się przez jej uśmiech i taką pozorną twardość. Tata zabrał ze sobą wiele ważnych rzeczy. Długie rozmowy, śmiech, smak sernika, wspólne spacery po parku. I ta pustka jest trudna do wypełnienia, ale to jest bardzo pogodna książka na bardzo smutny temat. I to jest książka o dogadywaniu się Andzi
z mamą.

0: I to jest książka o tym, jak otoczenie czasami reaguje na wiadomość, że koleżankę z klasy dotknęła jakaś ogromna trauma. Teraz w szkole jest całkiem inaczej niż pół roku temu. Wtedy czerwiec był ciepły i w parku rozbrzmiewała do późna ptasia muzyka. Drzewa stroiły się na wyścigi w nowe zielone sukienki. Ale Andzia za nic nie wróciłaby do tamtego czasu. Cała klasa myślała już tylko o wakacjach, nawet Kinga, która najbardziej lubiła się uczyć. W szkole było wesoło, a dziewczynki wyjęły z szaf letnie sukienki. Chodziły po korytarzu jak kolorowe kolibry, ale na widok Andzi zawsze poważniały. Dlaczego nie płaczesz? Pytały ją kilka dni po pogrzebie. Straszne pytanie, prawda? Ja bym płakała bez przerwy. Zosia zamrugała, jednak z jej oczu nie wypłynęła ani jedna łza. A ja to bym chyba oszalała, westchnęła Sandra i zrobiła strasznie smutną minę. Andzia chciała im szczerze wyznać, jak jest źle, kiedy nie można płakać. Kiedy łzy rozlewają się w środku i zostają tam już na zawsze. Albo gdy szła ulicą. Wydawało się jej, że wszyscy wiedzą, co spotkało tę dziewczynkę z czerwonymi kokardkami. Ludzie ją mijali i pewnie zastanawiali się, jak można po czymś takim iść zwyczajnie do szkoły, jakby nic się nie stało. Andzia kopała wtedy wszystkie mijane kamienie, z całych sił. Tak bardzo pragnęła, żeby uderzyć się mocno i wreszcie wypłakać. Ale to nawet nie pomagało. Dopiero nocami. Nie pamiętała ich zbyt dobrze, ale mama często włączała światło i Andzia widziała nad sobą jej stroskaną twarz. Znowu to samo, mówiła zmartwiona, patrząc na mokrą poduszkę, a potem wsuwała się pod kołdrę Andzi i lekko kołysała córkę do snu.
1: Radio Złote Przeboje. Legnica dla młodzieży.
2: Anna Gontowska polecała ciekawe powieści dla młodzieży, a teraz na sam koniec jeszcze fragment Sekretów Legnicy, książki Marcina Makucha, która opowiada o historii naszego miasta. Tutaj akurat część tej historii, w której w Legnicy pojawia się Napoleon. 1813 rok.
1: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
3: Na przedmieściu wrocławskim Napoleon zsiadł z konia, rozpoczął studiowanie mapy i obserwację okolicy przez lunetę. Następnie odprawił Werdermana. Nakazał mu, aby mieszczanie napiekli jak najwięcej chleba dla żołnierzy. Chwilę wcześniej cesarz zapewnił go, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by zagwarantować mieszkańcom poszanowanie życia i mienia. Niebagatelna rola, jaką w tych pierwszych godzinach francuskiej okupacji odegrał legnicki profesor, została doceniona przez następne pokolenia legniczan, którzy w 1938 roku na terenie Danziger-Freiheitsplatz, dzisiejszy Plac Gdański, umieścili głaz narzutowy poświęcony jego osobie. Cesarz po rekonesansie w legnickim polu udał się na spoczynek do dawnej kamienicy Bitsiena, zwanej Domem Pisarza Miejskiego. Nieistniejący dziś budynek został rozebrany w latach 60. XX wieku, zajmował parcele na rynku i obecnej ulicy Rycerskiej. Naprzeciw tymczasowej siedziby wodza mieszkał mistrz piekarski, który mógł zmienić bieg historii. Będąc jednocześnie członkiem Bractwa Strzeleckiego, miał on zdobyć się na odwagę i dokonać zamachu na Napoleona. Jednakże zamiary te skutecznie udaremniła żona niedoszłego zabójcy. 29 maja, około godziny 15:00, cesarz opuścił miasto i udał się w kierunku Środy Śląskiej, skąd powrócił do Legnicy wieczorem 5 czerwca. Na pierwszym piętrze domu Bitsiena Napoleon spędził tylko jedną noc. Przed swoim wyjazdem do Drezna zdążył przyjąć oficera sztabowego Józefa Grabowskiego, który przybył tutaj z raportem od księcia Józefa Poniatowskiego. Pobyt Francuzów w Legnicy był dla legniczan ogromnym obciążeniem. Mieszkańcy zmuszeni byli ponieść koszty zakwaterowania i wyżywienia wojsk nieprzyjaciela, do tego żołnierze dopuszczali się licznych włamań i kradzieży. Gdy 4 czerwca 1813 roku w Pielaszkowicach podpisano warunki zawieszenia broni, zdecydowano również o wyznaczeniu obszarów, w których stacjonować miały strony konfliktu. Na jego mocy Legnica należeć miała do wojsk napoleońskich, a jej załogę stanowić mieli żołnierze hiszpańscy. W tym okresie w Akademii Rycerskiej kwaterował jeden z najwybitniejszych dowódców francuskich, marszałek Michel Ney. Czas rozejmu przyniósł kolejną falę upokorzeń dla mieszkańców Legnicy, których obarczono ciężarem dostarczenia wojsku zboża i bydła. Kościoły pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła oraz świętej Marii Panny zmieniono w lazarety, w których umierało wielu żołnierzy chorujących na tyfus i czerwonkę. Epidemia tych chorób nie oszczędziła również legniczan. W połowie sierpnia upłynął termin zawieszenia broni. 26 sierpnia na obszarze między Złotoryją a Legnicą rozegrała się największa podczas wojen napoleońskich na Śląsku bitwa, która przeszła do historii jako bitwa nad Kaczawą. Naprzeciw siebie stanęły wówczas wielka armia, w sumie około 102 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez generała Jacquesa MacDonalda i armia śląska feldmarszałka Gebharda Leberechta Blüchera, licząca około 84 tysięcy żołnierzy, z tego ponad 2/3 Rosjan. Starcie zakończyło się klęską wojsk napoleońskich. Był to pierwszy znaczący sukces militarny Prusaków od czasów ich upokarzającej klęski w 1807 roku. Rezultat bitwy wyzwolił w Legniczanach poza radością ogromną falę patriotyzmu. Świętowanie tego wydarzenia stało się jednym z elementów polityki mającej na celu ściślejsze związanie prowincji śląskiej z państwem pruskim. Pamięć o kampanii lat 1813-1814, nazywanej Befreiungskrieg, wojną wyzwoleńczą, przybrała różne formy poprzez architekturę, malarstwo, literaturę czy medalierstwo. Tak więc Legnica zawdzięczała Napoleonowi nie tylko swój status stolicy rejencji, dzięki któremu miała ułatwioną drogę do szybszego rozwoju gospodarczego, ale także klęska Bonapartego obudziła w jej mieszkańcach poczucie dumy narodowej.
2: Sekrety Legnicy. Tak zazwyczaj kończymy program Co jest grane w Legnicy w piątek, kolejnym odcinkiem Sekretów, i tak kończymy dzisiaj, więc dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych programach Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Filipowski. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapaszcie sobie kawę, no chyba, że jedziecie samochodem, no to wtedy trzymajcie mocno kierownicę i pilnujcie drogi. Ale nie bez powodu powiedziałem o tej kawie, bo pewna kawa w Legnicy już niestety wystygła.
7: Co słychać w Legnicy?
8: Dziś w naszym programie gościmy Renatę Stanisławską-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że bliska kawa wystygła, a to oznacza, że spotkania pod hasłem Bliska Kawa się zakończyły, ten cykl spotkań dla kobiet. Swego czasu rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie, ale być może nie wszyscy słuchacze znają ten temat, znają tę inicjatywę dla legniczanek. Czy mogłabyś nam tak pokrótce powiedzieć, na czym polegała Bliska Kawa, która już wystygła?
9: Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że mogłabym opowiedzieć, bardzo chętnie. Bliska Kawa była projektem, ale takim projektem od serca. Niezamierzonym, niezaprojektowanym, nie ze strategią. Tak po prostu z potrzeby chwili wyniknęła. Po prostu ja jako matka dwójki dzieci przeczytałam kiedyś książkę o wypaleniu macierzyńskim. I niektóre z tych historii były mi tak bliskie, że stwierdziłam, że jestem na jakiejś takiej granicy. I mam przyjaciółkę, psycholożkę Aleksandrę Lesiak, więc z nią sobie o tym porozmawiałam. Ale stwierdziłam, że skoro ja tak mam, to pewnie mnóstwo kobiet, dziewczyn w podobnej sytuacji odczuwa tak samo i dobrze by było sobie o tym porozmawiać. I namówiłam Olę, żebyśmy zrobiły pierwszą bliską kawę. To było w październiku 2019 roku, więc no szmat czasu temu. I przez te 7 lat zorganizowałyśmy 55 spotkań, więc to były dziesiątki tematów. Jak tak ostatnio liczyłam, no z 1000 filiżanek kawy wypitej. Nie liczę kilogramów ciasta, które zjadłyśmy do tego, ale to było takie miejsce, gdzie rozmawiałyśmy na bardzo ważne tematy dla nas i dla naszych uczestniczek.
8: Mhm. A czy masz w pamięci jakieś takie jedno spotkanie, które najbardziej ci zapadło w pamięć, bo z jakiegoś powodu tak się właśnie stało?
9: Bardzo takim przejmującym spotkaniem było spotkanie z terapeutą od uzależnień. Zaprosiłyśmy go jako gościa i tam padło wtedy bardzo mocne zdanie, że osobie uzależnionej można pomóc, odcinając się od niej, nie wspierając cały czas. To było coś po prostu dla nas matek, które tam siedziały. To było niewyobrażalne. Ale ma to głęboki sens i uzasadnienie terapeutyczne, aczkolwiek no to było bardzo, bardzo mocne zdanie. Jednym z takich tematów też były relacje z ojcem i oczywiście z matką też, chociaż miałyśmy też jeszcze z teściową, więc o różnych konfiguracjach rodzinnych rozmawiałyśmy, ale takie w naszych relacjach z naszymi ojcami bardzo, bardzo dużo łez jednak wywołało w naszych uczestniczkach. Jakie tu jeszcze? Było naprawdę sporo tych spotkań. No było 55 spotkań, 55 tematów. Można powiedzieć, że te tematy rosły razem z moimi dziećmi. Bo zaczynałyśmy od tego właśnie wypalenia macierzyńskiego. Przeszliśmy bardzo dużo tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, typu wychowanie, nie wiem, bez nagród i kar, relacje między rówieśnikami, potem przeszliśmy do dzieci trochę starszych. To było też spotkanie, które zgromadziło bardzo dużo uczestniczek. Wtedy tak jakby wymieniła nam się kadra uczestnicza, czyli kobiety, które do nas przyszły, to już były te starsze i przyszły na spotkanie właśnie o nastolatkach. Matka nastolatka był taki temat. I to tak było takie też bardzo poruszające, bo bardzo dużo wtedy osób przyszło, bardzo dużo kobiet, właśnie takich, które mają te dzieci nastoletnie. Albo ich dzieci wchodzą w wiek nastoletni, co oczywiście stwarzało zupełnie inne sprawy do ogarnięcia niż dla matek takich małych dzieci. I wtedy stwierdziliśmy, że tak właśnie bliska kawa i te tematy dojrzewają razem z nami, można tak powiedzieć.
8: A jak wyglądała formuła tych spotkań? To było tak, że narzucałyście sobie temat, jakoś się do niego przygotowywałyście i ogłaszałyście odpowiednio wcześniej, żeby właśnie zainteresowane legniczanki się pojawiły, a nie tylko stała grupa, która zawsze przychodziła, ale no, z racji na przykład macierzyństwa na innym etapie niewiele z tych spotkań mogły wyciągnąć. Jak to było?
9: Dokładnie tak to wyglądało. Pierwsze spotkanie, to jak mówiłam, to takie było z danej potrzeby serca i inspiracji przeczytaną książką. A potem się właśnie zastanawiałyśmy z Olą, które tematy mogą być bliskie legniczankom, matkom. I tak szłyśmy w stronę trochę rodzicielstwa, bliskości i różnych koncepcji Jespera Jula. I tak, początkowo było tak, że to my wymyślałyśmy te tematy. Z czasem zrobiła się taka przestrzeń do dyskusji, więc wyciągałyśmy też trochę te tematy od naszych uczestniczek. Jak one dyskutowały, zapisywałyśmy sobie różne rzeczy, czasami wprost pytałyśmy, o czym następnym chciałyby porozmawiać. Ale też pamiętajmy, że to ten temat główny to był po prostu pretekst. Kawa też była pretekstem do rozmowy, do tego, że można było sobie przyjść, wypić gorącą kawę, co przy małych dzieciach nie zawsze jest takie oczywiste. Można było zjeść deser, nie dzieląc się z nikim. Można było powiedzieć, co nam leży na sercu. Można było zostać wysłuchanym bez oceny, czyli bez oceniania, ale chyba takie najważniejsze to było to, że przychodziło się na to spotkanie i bardzo często padało takie zdanie, że ja też tak mam. I że nie jestem w tym sama.
8: Czyli to nie zawsze było spotkanie z ekspertem, który mógł powiedzieć od tej strony fachowej, jak rozwiązywać dane problemy, ale po prostu podzielenie się swoim doświadczeniem.
9: Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że to nie była grupa wsparcia, to nie była terapia. To było po prostu miejsce, przestrzeń na rozmowę, na bycie wysłuchanym. Oczywiście przez cały czas towarzyszyła nam Aleksandra Lesiak, czyli psycholożka. I to nie tak, że ona tam pełniła funkcję takiej terapeutki, do której się idzie. Ona po prostu ogarniała psychologicznie nam te spotkania. Oczywiście była współtwórczynią Bliskiej Kawy, ale wnosiła tylko taką perspektywę psychologiczną, porządkowała pewne pojęcia, pokazywała nam czasami inną perspektywę, na przykład perspektywę dzieci potrafi wyjaśnić Ola genialnie. Czasem zajmowała się też korektą takich szkodliwych mitów na różne tematy. I generalnie ona tworzyła takie bezpieczne ramy tej naszej rozmowy. Ale nikt nie przychodził tam i wiedział, że to nie jest właśnie terapia, nikt nie przychodził po gotowe odpowiedzi, raczej po to, by zostać wysłuchanym, posłuchać i stwierdzić, że nie jestem w tym sama, że inni też tak mają jak ja.
7: Blisko mieszkańców.
8: Historia projektu Bliska Kawa, o którym opowiada nam dziś Renata Stanisławska-Bąk, inicjatorka tego projektu, udowadnia, że w Legnicy można zorganizować ciekawe wydarzenia, na które chcą przychodzić mieszkańcy naszego miasta. I to nie jest tak, że w Legnicy nic się nie dzieje. A jeżeli słuchacie naszego dzisiejszego programu i macie taką myśl, szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej, to nic straconego, bo możecie zajrzeć na social media Stowarzyszenia Blisko. Tam wciąż pojawiają się publikacje, pojawiają się posty, które promują podobne inicjatywy, podobne spotkania. A co w planach na najbliższy czas ma samo stowarzyszenie? O tym w dalszej części mojej rozmowy z Renatą.
7: Czas wolny w Legnicy.
8: Z tego, co mówisz, no to świetna inicjatywa, świetny projekt. To dlaczego ta Bliska Kawa wystygła? Czyżby zainteresowanie spadło wśród legniczanek?
9: Nie, myślę, że nie spadło zainteresowanie przez ten ostatni rok. Troszeczkę zmieniłyśmy formułę, bo zapraszałyśmy gości i gościnie, więc nie byłyśmy tylko dwie, tylko jeszcze jakiś ekspert zewnętrzny. I zrobiłyśmy to przez co 2 miesiące, a nie co miesiąc jak poprzednio. Ale wiesz, jest taka teoria, że w organizmie człowieka komórki co 7 lat się zmieniają kompletnie, że jesteśmy innymi ludźmi. Więc pomyślałyśmy sobie, że przeszłyśmy całą drogę od pieluch do tematy związane z końcem i że po prostu dobrze jest w tym momencie zakończyć po 7 latach. 7 to podobno też szczęśliwa liczba, więc 7 lat tego projektu wystarczy.
8: A powiedz, czy kończycie z tym projektem tak definitywnie, czy dajecie sobie jeszcze jakąś furtkę, żeby ewentualnie wrócić do Bliskiej Kawy, skoro była tak popularna i dobrze przyjęta?
9: Zakończyłyśmy tak z przytupem Bliską Kawę, ale myślę, że furtki zawsze gdzieś się znajdują, bo jesteśmy ludźmi, mamy w tym momencie takie emocje, a za rok możemy mieć zupełnie inne emocje i potrzeby, więc nie mówię definitywnie nie różnym projektom, nie mówię, że to musi być to samo, ale Stowarzyszenie Blisko nadal działa. Jeśli by jakaś członkini naszego stowarzyszenia miała pomysł na działanie wspierające matki czy rodzicielstwo, to jesteśmy otwarte na propozycje, pomysły, energię, nową energię. I też przekazujemy na razie pałeczkę innym organizacjom, które świetnie sobie radzą z różnymi takimi też spotkaniami dla kobiet, na przykład Fundacja Dobre Znaki, pozdrawiamy Fonteny, skorzystam z okazji. Jako stowarzyszenie też wspieramy mocno fajne działania, które się dzieją w Legnicy, jednoczące rodziny, tworzące wspólnotę i społeczność. Więc też oczywiście z naszych stron social mediowych możecie się dowiedzieć, co się fajnego dzieje w Legnicy, naszym zdaniem.
8: No właśnie, tak sobie zajrzałem przed naszą rozmową na waszego Facebooka i tam pojawiają się nadal posty, powiedzmy to, tematyczne, związane z Bliską Kawą, ale właśnie często pojawiają się odniesienia albo do jakichś spotkań, które były swego czasu w ramach Bliskiej Kawy i jest podobny temat, ale zupełnie inne wydarzenie przez kogoś innego organizowane. Czyli rozumiem, że takich tematów możemy się spodziewać, takich publikacji ze strony stowarzyszenia przez najbliższy czas?
9: Oczywiście wspieramy w swojej działalności naszą właśnie współpracującą psycholożkę Aleksandrę Lesiak i to zależy. I jej treści, które przybliżają rolę psychologa ludziom i pokazują, że psycholog i psycholożka ma ludzką twarz i nie ma się czego bać, więc też wspieramy Aleksandrę w tej jej działalności edukacyjno-psychologicznej.
8: Okej, a powiedz w takim razie, czego wam życzyć na ten najbliższy czas? Rozumiem, że gorącej kawy, bo ta Bliska już wystygła.
9: Tak, gorącej kawy i myślę, że teraz odpoczynku. Więc pozdrawiam wszystkie pracujące z domu mamy, które mają dzieci i pracę i też marzą o tym, żeby się napić czasami gorącej kawy.
8: Dołączam się do tych życzeń i pozdrowień. Serdecznie dziękuję Ci za spotkanie i rozmowę.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
8: A Wam jeszcze raz polecam odwiedzać social media Stowarzyszenia Blisko z Legnicy, bo tam wciąż się coś dzieje. I jeszcze przypomnę, że moją i Waszą gościnią była dziś Renata Stanisławska-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Witajcie, przy mikrofonie Dawid Filipowski. Dziś zabieram Was do Niedźwiedzic, czyli wsi niedaleko Legnicy. A dlaczego warto tam zajrzeć, o tym opowie moja dzisiejsza gościni.
7: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
3: Nazywam się Agnieszka Babula, jestem członkiem w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzica, a także animatorką wioski tematycznej Niedźwiedzice Wieś Baciana.
8: No właśnie, chcemy dzisiaj porozmawiać o Niedźwiedzicach, choć nazwa by wskazywała, że ta wioska ma coś wspólnego z niedźwiedziem, ale nic bardziej mylnego, to wioska tematyczna, która no, jest, tak jak pani już wspomniała, wioską bocianą. Dlaczego jest wioską bociana?
3: Przede wszystkim dlatego, że niedźwiedzi w Niedźwiedzicach nie ma. Nazwa pochodzi z niemieckiej, jesteśmy niemiecką wsią Bersdorf-Trach, wiadomo, przetłumaczyli na Niedźwiedzice, więc niedźwiedzia tu nikt nie widział, za to bociane można powiedzieć na wyciągnięcie ręki, chociaż no, z biegiem lat wiadomo, wszystko zależy od tego, co się dzieje w przyrodzie, ale w każdym razie bociany u nas chodzą po łąkach, po drodze, naprawdę w sezonie, kiedy te bociany wylatują z gniazda, można przejść się, przespacerować i te bociany obok idą i się, można powiedzieć, prawie nie boją ludzi. Dlatego powstała wioska tematyczna Niedźwiedzice, wioska bociana, która ma za zadanie edukować, a łatwiej edukować, jak coś jest namacalnego, jak coś widać. Trudniej by było edukować mieszkańców, czy tam dzieci, czy przyjezdnych turystów w sprawie niedźwiedzia, którego można sobie tylko wyobrazić.
8: No, oczywiście. No, też ukształtowanie Niedźwiedzic sprzyja temu, żeby tam bociany się pojawiały.
3: Oczywiście, tak. Przez całą wioskę przepływa rzeka Skora, mamy stawy hodowlane, gdzie wiadomo, no tam jest bardzo dużo dzikiego ptactwa, jest dużo łąk, wiadomo, rolnictwo, więc no bocian ma się tu dobrze, jeżeli tylko oczywiście jest fajna pogoda, nie ma jakiejś dużej suszy. Mhm.
8: A kiedy mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby właśnie z Niedźwiedzic stworzyć wioskę tematyczną? No bo to musi być decyzja oddolna, społeczna, mieszkańców. Słuchajcie, zbieramy się, wymyślamy jakiś temat i robimy wioskę tematyczną. Jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską bociana?
3: Powiem szczerze, że najpierw powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Stowarzyszenie założyło 5 matek, które miały wtedy małe dzieci. To było w 2012 roku i tutaj w tym regionie no, niewiele się działo dla tych dzieci. Wiadomo, jak to matki chcą najlepiej dla swoich dzieci, więc założyły stowarzyszenie i zaczęły pozyskiwać środki na działalność tego stowarzyszenia. I wiadomo, różne szkolenia, wyjazdy. I przy okazji jednego z wyjazdów poznałyśmy moderatora od Nowej Wsi, pana Krzysztofa Szóstkę, który zajmuje się właśnie czymś takim jak tworzenie wiosek tematycznych, jak tworzenie gier terenowych. No, zobaczył potencjał, przyjechał, obeszliśmy wszyscy wspólnie wioskę, bo wioska jest bardzo bogata i przyrodniczo, i historycznie, więc mogłaby to też równie dobrze być jakaś wioska tematyczna. Historyczna w miejscowości znajduje się pałac pierwszego wójta Niedźwiedzic Bożywoja, także no, możliwości było wiele. Mogłaby być to też wioska karpia, ponieważ w Niedźwiedzice stoją karpie. Jest u nas kilkanaście stawów hodowlanych. To jest spółka połączona z miejscowością obok Goliszów, więc naprawdę bogactwo tych działań jest u nas ogromna. A dlaczego bocian? Powiem szczerze, że przypadek. Tak się złożyło, że stowarzyszenie bardzo prężnie działało, miało bardzo wiele projektów. I akurat przyszedł projekt na tworzenie wioski tematycznej. I tak myślę, że tak sobie pomyślałyśmy. A jest taka duża impreza w naszych Niedźwiedzicach, nazywa się Piknik pod Bocianim Gniazdem, organizuje ją szkoła podstawowa. I to jest taka duża impreza, że na terenie całego Dolnego Śląska ogłaszany jest konkurs o tematyce przyrodniczej, plastyczny i fotograficzny przez dyrekcję szkoły. I biorą w nim udział szkoły z całego Dolnego Śląska. Nagradzanych jest naprawdę bardzo dużo dzieci, bo no ponad minimum setka. I piknik też podsumowaniem takim konkursu, wiadomo, wiele gier, zabaw, edukacja i wręczenie tych nagród. I tak pomyślały sobie kobiety, że skoro mamy już imprezę, no to skoro mamy imprezę w wiosce coroczną, to zrobimy wioskę tematyczną Niedźwice, Wieś Bociana. Szczególnie, że tak jak mówię, ten Bocian wychodził u nas na każdym kroku. Na początku powiem szczerze, że mieszkańcy, którzy nie byli zrzeszeni w stowarzyszeniu, tak chyba z dozą nieśmiałości do tego podchodzili. Ale teraz naprawdę od kilkunastu lat po prostu to, co się dzieje, to jest szał. Są numery domów z bocianami, są bociany też takie plastikowe, bo wiadomo, bocian jest u nas sezonowy, więc są bociany w gniazdach takich specjalnie zrobione. Są torty z bocianem, także naprawdę myślę, że nie, mieszkańcy Niedźwic są dumni i promują też tego bociana i cieszą się, że mieszkają w takiej wiosce tematycznej, która jest coraz bardziej sławna. Bardzo dużo się o niej mówi. Myślę, że dla nich to jest też takie fajne.
7: Czas wolny w Legnicy.
8: Wiecie już, jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską Bociana. Pięknie nam o tym opowiedziała Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Z Legnicy do Niedźwiedzic jest bardzo blisko. Można wyskoczyć na przykład w weekend albo nawet w wolne popołudnie. I co tam można zobaczyć? Co tam można zrobić? Jakie atrakcje na Was czekają w tej wiosce? Posłuchajcie.
7: Weekend na Dolnym Śląsku.
3: Atrakcje są, można powiedzieć, tak jakby dwutorowo. Jedna atrakcja jest taka, że przyjeżdża do nas jakaś grupa studyjna, mogą być to też równie dobrze dorosłe osoby i przyjeżdżają, żeby popatrzeć, jak wioska działa. Jacyś tacy liderzy, sołtysi, radni. Mhm. Druga to przyjeżdżają do nas dzieci właśnie ze szkół, z całego Dolnego Śląska i taki pobyt odbywa się u nas około 5 godzin. W ramach tego oczywiście jest prezentacja o tym bocianie, jest spacer ścieżką edukacyjną, taką grą terenową, gdzie za pomocą różnych wierszowanych, rymowanych zagadek trzeba odnaleźć tak zwane miejsce skarbu i ta gra prowadzi wzdłuż tych naszych gniazd bocianich. Są warsztaty tematyczne, albo szyjemy bociana, albo w drewnie tam uczymy się przy okazji, że tak powiem, są żaby, są bociany, uczą się dzieci jakby sznurować. Są torby takie ekologiczne, gdzie za pomocą takich drewnianych pieczęci wykonanych przez mieszkankę Niedźwiedzic, Agnieszkę Hęc, są te torby dekorowane. Oczywiście te pieczątki to są bociany, żabki, ptaszki, cała przyroda. Jest ognisko lub jakiś posiłek w zależności od tego, kto sobie co życzy. Mamy ogromną ławkę widokową. Na tej ławce takie dzieci, na przykład w przedszkolu, to wygląda jak wróbelki na linii energetycznej. Na wprost tej ławki są właśnie te stawy hodowlane, więc jest mnóstwo ptactwa. Jest tam taka skrzydlata galeria, gdzie można sobie wziąć książki. Mamy lornetki. Więc to wszystko trwa około 5 godzin i mamy oczywiście tak zwany sklepik z pamiątkami, bo na pewno pan wie, że jak przyjeżdżają dzieci, to bez pamiątki wycieczka jest nieudana. Więc mamy takie swoje magnesy robione przez panią, taką w drewnie malowane, więc takie rękodzieło, oczywiście bociany, jakieś koszulki, torby. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest druga ścieżka, która jest bezobsługowa, więc jest ta gra terenowa. Można sobie spokojnie obejść ją samą. Grę można ściągnąć z internetu, jest do tego aplikacja, więc wychodzimy naprzeciw, można powiedzieć, nowoczesności. Można przejść wydrukować tą kartę albo ściągnąć aplikację, która zrzesza wszystkie gry terenowe w całej Polsce. Nazywa się Gry Terenowe Wyprawy Odkrywców. I w ten sposób też jest taka tak zwana turystyka prowadzona, że tacy zapaleńcy po prostu zwiedzają miejscowości duże, małe za pomocą gier terenowych, bo dzięki temu mogą zobaczyć coś, czego może by nie zobaczyli, jakby sobie przyjechali tylko tak do miejscowości, bo nie wiedzieliby z czego korzystać. Mamy kierunkowskazy, które kierują, w którą stronę iść. Jest jeszcze taka druga gra terenowa, ptasie plotki, która za pomocą takich przysłów związanych z bocianem, z ptactwem, również prowadzi do tak zwanego ukrytego skarbu. Atrakcji jest mnóstwo. Można też po prostu sobie przespacerować, co często mieszkańcy stosują, jak przyjeżdżają do nich goście. Więc myślę, że naprawdę jest u nas co robić.
8: Niedźwiedzice nie jest wielką wioską, a to wszystko, te wszystkie atrakcje, te wszystkie projekty przygotowali i stworzyli sami mieszkańcy, czy potrzebowaliście jakiejś pomocy z zewnątrz?
3: No to trwa już od 2012 roku, więc oczywiście to nie było tak raz i już. Najpierw były to tak zwane projekty miękkie, jakieś wycieczki dzieci do Warszawy, do Krakowa. Później właśnie w ramach tego, jak powstała gra terenowa, to pomału zaczęłyśmy działać tak w formie, na zasadzie jakiejś edukacji i ochrony przyrody. Więc wioska ma około 3 kilometrów, ona jest duża i nieduża, ale powiem panu, że tak bardzo mamy te atrakcje rozszczelone. Same zajęcia odbywają się na sali wiejskiej, mamy dostęp do niej dzięki po prostu władzom gminy i sołectwa i około kilometra od tej sali znajduje się ścieżka ta edukacyjna z bocianami, w drugą stronę z kolei jest ta ławka i sklepik, także bardzo dużo u nas rzeczy odbywa się w terenie, jest trochę chodzenia, panie mówią, że dzieci po prostu padają, bo chyba od nadmiaru powietrza, ale zazwyczaj powiem panu, że mamy bardzo fajny feedback zwrotny. No dzieci przyjeżdżają i mówią, że one by chciały się tu przeprowadzić i zostać do końca życia, więc dla nas to jest też takie miłe i fajne, że robimy coś, co się sprawdza. Też ta ławka widokowa, przyjeżdżają mieszkańcy, siadają na tej ławce albo biorą jakieś koce, przyjeżdża mama z dzieckiem, wyciągają książki z tej, na tej galerii i siedzą na tej ławce. To jest naprawdę fajne dla nas, że robimy coś, że to faktycznie się sprawdza, że nie tylko postawiłyśmy ławkę i ona stoi, trzeba ją dwa razy do roku pomalować, ale faktycznie, że to wszystko żyje.
7: Dolnośląskie wędrówki.
8: Kto dopiero do nas dołączył, przypomnę, rozmawiamy o Niedźwiedzicach, wsi niedaleko Legnicy, niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkańcy stwierdzili, że chcą stworzyć wioskę tematyczną i wymyślili, że będzie to wioska bociana, bo co roku przylatują do nich bociany i nie brakuje ich tam. No i samodzielnie przygotowali atrakcje, w dużej mierze nawet sami przygotowują jakieś pamiątki z Niedźwiedzic. Atrakcji jest sporo, o czym słyszeliście przed chwilą, a jak to przekłada się na ten ruch turystyczny w tej niedużej wiosce niedaleko Legnicy? Posłuchajcie, o tym nam opowiada Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
3: Jeśli chodzi o takie grupy szkolne, no to przyjeżdżają nawet z terenu Wrocławia. Mieliśmy bardzo wiele grup takich szkół specjalnych, ale też takie szkoły podstawowe. Ale jeśli chodzi o grupy studyjne, to powiem panu, że mamy grupy z całej Polski, bo nawet i z Pomorza, z gór, po prostu jeżeli jest ktoś zainteresowany, ktoś chce zrobić coś we własnej miejscowości, to tak samo jak my, najlepiej gdzieś pojechać, zobaczyć jak to działa, więc organizują sobie takie wycieczki, na przykład po wioskach tematycznych Dolnego Śląska, wszędzie mają jakieś spotkanie, jakaś integracja, jakaś aktywizacja, jakieś działanie, właśnie podobnie to wygląda z dziećmi, że jest warsztat, jest przejść grą terenową i w ten sposób zdobywają doświadczenie, więc tych mamy naprawdę z całej Polski, a jeśli chodzi o tutaj o tereny szkolne, to najdalej z Wrocławia mieliśmy. No i mamy co roku po parę grup z Wrocławia. Tutaj Legnica, Chojnów, te tereny tutaj, no, Dolnego Śląska.
8: I jak to jest, że każdego tygodnia jest jakaś grupa, czy w każdy weekend? Jak to wygląda ilościowo?
3: Głównie mamy grupy w tygodniu, chociaż powiem szczerze, no, fajnie by było weekend, no, ale szkoły działają w tygodniu. My jesteśmy osobami teraz pracującymi na tak zwanym etacie. Jak zaczynałyśmy stowarzyszenie, założyłyśmy, no to jak to się mówi, byłyśmy kobiety niepracujące, znaczy pracowałyśmy 24 godziny na dobę, no żartuję, ale w domu wiadomo. Praca się nie kończy, szczególnie przy małych dzieciach. Więc no, dzieci trochę urosły, my też troszkę żeśmy, że tak powiem, posunęły się do przodu. I jesteśmy w pracy, każda ma pracę już teraz na etacie, wcześniej chyba tylko jedna była na etacie, więc możemy przyjąć nie więcej jak jedną, dwie grupy w tygodniu, no bo my bierzemy na te grupy po prostu wolne w pracy. Mhm. Takie jesteśmy po prostu zapalone na to, ale też dzięki tym grupom możemy później właśnie odmalować ławkę, możemy coś dodatkowo zrobić, no bo no tak nie zawsze uda się te środki pozyskać, wiadomo, z zewnątrz. Są ogłaszane konkursy, no i też trzeba mieć szczęście, jak to się mówi, żeby ten wniosek się spodobał i żeby dostał tyle punktów, żeby utrzymać dofinansowanie. Więc dzięki tym grupom mamy po prostu też finansowanie jakichś innych działań, które się dzieją w Niedźwiedzicach. To właśnie chociażby odmalowanie tych wszystkich rzeczy, które postawiłyśmy, bo wiadomo, że to się wszystko niszczy. Ten ostatni projekt, przystanki jak malowane, oczywiście z budżetu obywatelskiego, ale też był wkład i sołectwa, bo przystanki malowała pani z Warmii, pani Ania Wojszel, która zajmuje się takim artystycznym malowaniem i już chyba ponad 60 parę przystanków pomalowała w całej Polsce. Na każdym przystanku jest kod QR, można po prostu zwiedzić Polskę też za pomocą tych przystanków. Każdy przystanek odzwierciedla zasoby przyrodnicze, historyczne danej miejscowości. U nas jest to właśnie ten bocian, są stawy, są gniazda. Mamy trzy przystanki i trzy piękne malowidła, na które też przyjeżdżają mieszkańcy tu z okolic robić sobie po prostu zdjęcia. Przystanki wcześniej bardzo, no wiadomo, przez kupę lat były niszczone, malowane jakimiś sprayami.
8: A teraz pięknie odmalowane. namalowane, oczywiście z wizerunkiem bociana. Jeżeli chcecie zobaczyć te przystanki, koniecznie wybierzcie się do Niedźwiedzic. A o tej wsi opowiadała nam Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Dawid Filipowski, witajcie. Zapraszam na nasz lokalny legnicki program. Dziś porozmawiamy sobie o sporcie, który oczywiście sprawia, że jesteśmy zdrowsi, lepiej funkcjonujemy. Sport też reguluje nasze emocje, a dla rodziców ważne jest, żeby ich dzieci były aktywne, uprawiały sport, żeby dobrze się rozwijały, żeby miały prawidłową postawę, żeby motorycznie były dobrze rozwinięte. No i też z reguły, jeśli mocno w ciągu dnia się zmęczą, to później lepiej zasypiają. Prawda, rodzice? Oczywiście, że tak. No i tutaj z pomocą przychodzi program Zdolnośląskie Dzieciaki. Na czym on polega? Przede wszystkim chodzi o to, żeby już od pierwszych klas szkół podstawowych zachęcać młodych legniczan do uprawiania sportu. Ten projekt wymyślił Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, a legnickie szkoły mocno się w niego zaangażowały.
7: Aktywnie w Legnicy.
6: Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To projekt, który realizujemy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w zasadzie we wszystkich szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku. Wszystkich tych, które zgłosiły się do uczestnictwa w tym projekcie, a jest ich ponad 400 na Dolnym Śląsku. Projekt ma za zadanie pokazać, jak istotna jest aktywność fizyczna, szczególnie w tym okresie wieku dzieci, który jest kluczowy dla ich rozwoju fizycznego i motorycznego, czyli w wieku pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Zdiagnozowaliśmy nie tylko my, ale też i Ministerstwo Sportu i wiele innych podmiotów, że mamy problem w tym okresie, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 nie są prowadzone zazwyczaj przez nauczycieli wychowania fizycznego, a przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cieszymy się, że ministerstwo już dzisiaj w swojej strategii rozwoju sportu zauważyło ten problem i zamierza wrócić do tego, aby te zajęcia były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Niemniej jednak my, chcąc pokazać ten problem, podjęliśmy się realizacji tego naprawdę dużego z naszego punktu widzenia projektu, który ma na celu pokazanie dzieciom, ale też pokazanie pewnych narzędzi i technik nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jak w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia w WF-u, ale też pokazać i zachęcić dzieci do tej aktywności fizycznej. To jest dla nas priorytet i mamy nadzieję, że ten projekt się do tego przyczyni.
8: A kiedy możemy się spodziewać efektów?
6: To jest priorytetowy projekt na lata. Dlatego, że my dzisiaj musimy być świadomi tego, że jeśli nie zmienimy sposobu patrzenia na aktywność fizyczną, na konieczność aktywności fizycznej i w tym młodym, i w późniejszym wieku, to niestety za jakiś czas zderzymy się z bardzo dużą barierą, którą już mniej więcej zauważamy w tych starszych rocznikach dzisiaj, również w piłce nożnej, nie tylko, bo myślę, że w każdej dyscyplinie sportu tego odpływu, tego dropoutu, który się pojawia nam już w wieku 14-15 lat, w szczególności taki okres mamy zdiagnozowany w piłce nożnej, ale myślę, że on jest tożsamy z innymi dyscyplinami. I tak naprawdę już dzisiaj musimy myśleć o tym, co będzie za 10-15 lat, jeśli chcemy rozwijać wszystkie dyscypliny sportu w naszym kraju.
8: Jak wyglądają te zajęcia z WF-u w ramach projektu?
6: Zajęcia mają za zadanie przeprowadzić trenerzy generalnie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, bo to jest nasz core działalności, ale chodzi nam o to, żeby pokazać dzieciom, że każdy rodzaj aktywności jest ważny i niezależnie od tego, jaką drogę obiorą i jaką dyscyplinę później będą uprawiać, zależy nam na tym, żeby byli aktywni fizycznie. Nasi trenerzy w ramach tych zajęć informują również o tym, że w ich okolicy, w okolicy szkoły, do której uczęszczają, działają kluby sportowe. mówimy o tych klubach piłkarskich, ale mówimy też o tych klubach, które gdzieś tam w przestrzeni gminy, powiatu funkcjonują, gdzie mogą tak naprawdę kontynuować tą swoją przygodę ze sportem i mogą rozwijać się sportowo, niekoniecznie tylko w szkole, ale też właśnie w ramach zajęć prowadzonych przez kluby sportowe. I to chcemy tym dzieciom pokazać. Myślę, że dzieci tą swoją wiedzę i informacje, jeśli im się spodobają te zajęcia, przekażą rodzicom i dzięki temu trafią oni do zajęć już w profesjonalnych miejscach, w klubach sportowych, które realizują to po godzinach lekcyjnych.
10: Więcej o zajęciach z trenerami piłkarskimi i o tym, czym różnią się od tych lekcji wychowania fizycznego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, opowie Maciej Bielski, przewodniczący Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
11: Profesjonalni trenerzy z licencjami UEFA, pracujący też dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz w Wydziale Szkolenia, prowadzą takowe zajęcia z dziećmi. Są to zajęcia pokazowe, żeby pokazać też nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, jak można zainteresować dzieci sportem. Są to zajęcia z elementami piłki nożnej po to, żeby jak najwięcej dzieci później trafiało do klubów piłkarskich, ale nie tylko, również do innych klubów sportowych.
10: Tak to wygląda w ramach projektu, a poza projektem, jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych?
11: Zazwyczaj to lekcje te prowadzą nauczycielki bądź nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Są to osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień do prowadzenia takich zajęć, a wręcz też boją się prowadzić takie zajęcia. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą, że nasi trenerzy prowadzą takie pokazowe zajęcia. Pokazują nauczycielom, że można zaangażować w ruch dzieciaki. Mamy nadzieję, że w przyszłości ten program rozwinie się jeszcze o doszkalenia takich nauczycieli, żeby w przyszłości oni sami poprowadzili takie zajęcia.
10: W takim razie trzymamy kciuki, żeby ten projekt dalej się rozwijał i żeby kolejne legnickie szkoły, ale nie tylko legnickie, również z całego Zagłębia Miedziowego, z całego Dolnego Śląska, chciały do niego dołączać.
7: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
10: W naszym mieście nie brakuje zabytkowych budynków. Część z nich potrzebuje remontów. Dlatego do naszego programu zaprosiłem Katarzynę Sielicką, która od lat jest zaangażowana w ratowanie i promocję zabytków materialnych Dolnego Śląska. Wprowadza nawet obiekty historyczne na rynek turystyczny. I co najważniejsze, przygotowała wydawnictwo pod tytułem Zabytkowy budynek, poradnik dla właścicieli i użytkowników. Po to, żeby łatwiej właścicielom tych obiektów było wyremontować taki budynek zgodnie z poszanowaniem jego historii. Ta książka jest dostępna za darmo, a co w niej znajdziecie, o tym w naszej rozmowie.
7: Ciekawa książka.
9: To jest publikacja napisana w dużej mierze na podstawie własnego doświadczenia, więc to są wszystko sytuacje, z którymi ja się zetknęłam. Zetknęłam się też wspierając właśnie właścicieli w tym trudnym procesie remontu zabytkowego budynku, więc wiem, gdzie powinni swoje pierwsze kroki pokierować, żeby później ta droga była troszkę łatwiejsza, jak można dobrze wybrać wykonawcę, żeby później właśnie tego nie żałować, bo to chyba najbardziej kluczowy element remontu. Przez do tego stopnia, że w książce są podane też naprawdę proste przepisy na samodzielne wykonanie niektórych rzeczy, bo bardzo często też słyszę od właścicieli, że przy ogromnych kosztach, jakie generuje taki remont, oni by chcieli też samodzielnie móc coś wykonać. No nie ukrywajmy, po to, żeby zaoszczędzić, ale też czasami z czystej pasji chcieliby spróbować takich rzeczy i to jest oczywiście możliwe w pewnym zakresie, pomijając na wysoko takie specjalizowane zawody jak konserwator rzeźby czy polichromi, to prostsze rzeczy tego typu jak tynki czy proste prace przy stolarce okiennej jesteśmy w stanie wykonać sami. No i w książce są podane proste, ilustrowane przepisy na zaprawy, na ich użycie, na pielęgnację właśnie naszych okien, czy na takie podstawowe, bieżące utrzymanie, bo też trzeba mieć na uwadze, że wszystko się zużywa, oczywiście materiały też, ale jesteśmy w stanie to spowolnić i tutaj jest wielka rola właśnie użytkownika czy właściciela zabytku, taka jak bieżące utrzymanie. Jeżeli te materiały będą przez cały czas
12: utrzymywane w dobrym, takim bieżącym stanie, one będą starzeć się o wiele wolniej i o wiele rzadziej będą wymagały też ingerencji profesjonalisty.
10: Chciałem jeszcze dopytać o to, co możemy zrobić sami w takim zabytkowym obiekcie, albo może inaczej, bo domyślam się, że ta lista może być dłuższa bądź trochę krótsza. Jaki to może być procent prac do wykonania w takim zabytku, który, no, powiedzmy, że trzeba gruntownie wyremontować?
12: No, to też na pewno zależy od takich bazowych, wyjściowych umiejętności czy doświadczenia właściciela. No, czasami to są osoby, które już wiele w życiu majsterkowały i podejmowały wiele prób remontu i takie osoby na przykład bez problemu sobie poradzą z pracami tynkarskimi. A są czasami, mamy do czynienia oczywiście z osobami, które wcześniej nie miały żadnej styczności z takimi pracami remontowymi, nawet we własnym domu. Ale myślę, że i takie osoby prawidłowo wykonując tutaj poszczególne czynności, one są naprawdę proste. Ja tutaj też staram się odczarować takie mity, bo zdarza mi się słyszeć nawet od profesjonalnych tynkarzy, że na przykład tynki naturalne, tradycyjne, takie jak wapienne czy gliniane, są bardzo trudne i oni ich nie wykonują, gdzie rzeczywistość jest dokładnie jakby odwrotna. Te tynki tradycyjne, naturalne są znacznie łatwiejsze do wykonania od tych współczesnych, systemowych. Dlatego też wydaje się, że jeszcze 50-60 lat temu, chociażby na wsi, każdy był w stanie wykonać takie podstawowe prace przy swoim domu, czyli na przykład naprawić jakieś tynki, które gdzieś uległy uszkodzeniu. No, oprócz tego bieżąca pielęgnacja okien, czyli chociażby usuwanie łuszczących się powłok farby, które też wynikają z zastosowania wcześniej niewłaściwej farby, używanie prawidłowych farb na bazie oleju lnianego jest też bardzo proste i zabezpiecza naprawdę tą stolarkę, która jest narażona na deszcz, na warunki zewnętrzne, na długie, długie lata. Wydaje mi się, że jest sporo pracy przy odczarowywaniu pewnych jeszcze mitów.
10: W Legnicy i najbliższej okolicy nie brakuje zabytkowych obiektów. Część jest oczywiście własnością samorządów, część w prywatnych rękach czy organizacji pozarządowych. No to może podpowiedzmy tym osobom, tym instytucjom, które mają taki obiekt i ciągle zastanawiają się i próbują się przygotować do jakichkolwiek prac. Na jakie takie największe problemy mogą trafić? Czy to prawne, techniczne? Jak to wygląda?
12: No, pierwszy krok to na pewno powinniśmy się zorientować, jakim formom ochrony podlega nasz budynek. Ja te różne formy ochrony szczegółowo opisuję w poradniku i też wskazuję, co one implikują, bo nie każda forma ochrony niesie takie same konsekwencje dla właściciela. Czasami te formy ochrony są takie wysoce restrykcyjne i wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej praktycznie na wszystkie prace, które będziemy wykonywać na zewnątrz czy też wewnątrz, ale są formy zdecydowanie mniej restrykcyjne, po takie, które wymagają jedynie uzgodnienia i też jedynie tych prac, które są wykonywane na zewnątrz, więc na początku powinniśmy się dobrze zorientować, której z tych form ochrony podlega nasz zabytkowy budynek i tam potem jakby czeka nas dalsza ścieżka. Ja wręcz tak stricte opisuję takie ścieżki, ścieżkę A, B, C, D, takie ścieżki, gdzie powinniśmy my akurat konkretnie zwrócić nasze kroki po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nasz budynek podlega jakiejś określonej formie ochrony. Wyjaśniam też, jak się tego dowiedzieć i gdzie tych informacji szukać, bo oczywiście to może być pierwszy problem dla właściciela, skąd on może w ogóle wiedzieć, jakiej formie ochrony podlega jego budynek i czy w ogóle podlega, więc tam też wyjaśniam, jak tego szukać. No i po raz kolejny próbuję odczarować pewien mit, bo tak powszechnie nam się wydaje, że najtrudniejszym etapem, najtrudniejszym, co nas spotka w trakcie takiego remontu zabytkowego budynku, będzie właśnie ten kontakt z konserwatorem zabytków i spełnienie jakichś jego oczekiwań. Tam właśnie wyjaśniam, jak rozmawiać z konserwatorem, jak korespondować z konserwatorem, żeby nie generować sobie problemów, tylko żeby ta współpraca była stosunkowo łatwa i też nie taka straszna.
10: A jeśli macie więcej pytań w tym temacie, polecam zajrzeć do książki Zabytkowy budynek, poradnik dla właścicieli i użytkowników Katarzyny Sielickiej.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, bo zaczynamy nasz lokalny program z Legnicy. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na garść informacji z naszego miasta, ale też z całego regionu.
8: Dziś porozmawiamy sobie m.in. o wykluczeniu społecznym. To problem, który dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska i Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu znalazł fundusze europejskie na to, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu. Zaangażował do tego organizacje pozarządowe, m.in. z Zagłębia Miedziowego, które pomagają naszym mieszkańcom. Dlaczego ten projekt jest wyjątkowy? O tym w dalszej części naszego programu. A teraz zajmiemy się ścieżkami rowerowymi w Legnicy.
7: Sprawdzam w Legnicy.
8: Temat szczególnie bliski tym, którzy lubią zamieniać swoje cztery koła na dwa i ekologicznie podróżować po naszym mieście. No właśnie, ale czy da się na rowerze bezpiecznie i wygodnie podróżować po Legnicy? To próbowałem ustalić w Urzędzie Miejskim i rozmawiałem z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem Urzędu Miasta Legnicy. Na początek sprawdźmy, ile kilometrów dróg rowerowych posiada nasze miasto. No i która trasa jest najdłuższa? Gdzie ona prowadzi? Sprawdźmy.
13: W Legnicy wytyczonych jest w sumie nieco ponad 50 km dróg rowerowych. Najdłuższe drogi rowerowe to ścieżka od osiedla Piekary do centrum. Wygodnie i bezpiecznie przejedziemy też rowerem wzdłuż zbiorczej drogi południowej od osiedla Piekary do ulicy Bielańskiej i dalej do Parku Miejskiego. Wygodnie jeździ się także niemal wokół całego dawnego lotniska, a również kilka kilometrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 333.
8: Jak wygląda mapa tych dróg? Czy można nimi dotrzeć na przykład z osiedli do centrum miasta i stref gospodarczych, czyli na przykład dojechać do pracy?
13: Istniejąca sieć dróg rowerowych pozwala rowerzystom wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do stref przemysłowych i przy ulicy Jaworzyńskiej, a także na terenie dawnego lotniska.
8: A czy w obrębie miasta są drogi rowerowe, które służą również rekreacji?
13: Istniejące drogi rowerowe, poza tym, że umożliwiają legniczanom dojazdy do szkół czy do pracy, generalnie służą też jeździe rekreacyjnej, zwłaszcza te, które prowadzą do parku, czy na przykład

0: najdłuższych takich tras jest droga wyprowadzająca ruch z osiedla Piekary w kierunku Ziemnic i Grzybian, bo od granic miasta na potoku Wierzbiak jeszcze przez 2 km pojedziemy wygodną drogą rowerową. Popularnym kierunkiem rowerowych wycieczek z miasta na tereny przyległych gmin jest też wyjazd z centrum przez ulicę Leszczyńską, Bydgoską i Szczytnicką, tu wszędzie oczywiście drogami rowerowymi, aż do ulicy Pawickiej, gdzie skręcamy w boczną uliczkę przechodzącą w leśny dukt, którym można jechać dalej i kolejnymi leśnymi drogami oraz przez kilka wsi dojechać aż do Lubina.
1: Zakładam, że władze Legnicy mają plan na rozwój dróg rowerowych w mieście. Jak on wygląda?
0: Miasto stara się rozwijać sieć dróg rowerowych i modernizować te najstarsze. Odnowiono część ścieżek przy Piłsudskiego i na początku ulicy Sudeckiej. W planach jest także budowa kilkukilometrowego odcinka obwodnicy Legnicy od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej 333. Przy tej okazji, przy tej drodze także planowana jest budowa drogi dla rowerów od ulicy Koskowickiej aż do Gniewomierskiej, gdzie połączy się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.
1: Tak wygląda sieć dróg rowerowych w Legnicy z perspektywy Urzędu Miasta. Na moje pytania odpowiadał Grzegorz Koczubaj, rzecznik magistratu. Teraz możecie sobie skonfrontować te informacje z waszymi odczuciami, jeżeli oczywiście korzystacie ze ścieżek rowerowych w Legnicy. Najważniejsze chyba jest to, że władze miasta mają plan na to, żeby ciągle tę sieć dróg rowerowych rozwijać, żeby było ich więcej, żeby były wygodne, no i oby łączyły kluczowe miejsca w naszym mieście, no i może też te ścieżki poza naszym miastem, na terenie powiatu legnickiego. Ważne jest też to, żeby jednak zamieniać te 4 koła na 2, bo to dobre dla zdrowia i ekologii.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zajmiemy się wykluczeniem społecznym, które dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska. Powodów może być kilka, mogą być różne. Może to być po prostu brak pracy i stałych dochodów. Może to być zły stan zdrowia albo niepełnosprawność, niski poziom wykształcenia. Mogą to być uzależnienia, problemy psychiczne albo brak dostępu do internetu, nowoczesnych technologii. Nieważne, z jakiej przyczyny jesteście wykluczeni społecznie, ważne, żeby jakoś z tym walczyć, zapobiegać. I tutaj z pomocą przychodzi Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, który znalazł fundusze europejskie i to w dużej kwocie na to, żeby organizacje pozarządowe z naszej najbliższej okolicy, między innymi z Zagłębia Miedziowego, mogły nam pomóc w wyjściu z tego wykluczenia społecznego. Jak wygląda ten projekt? Te inicjatywy, jak to są duże pieniądze i dlaczego cały ten program jest taki wyjątkowy. O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Zapraszam.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
1: Jesteśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, a chcemy porozmawiać o wykluczeniu społecznym. Może to się nie wszystkim do końca zgadzać. Oczywiście wykluczenie społeczne to między innymi utrata pracy, ale Wojewódzki Urząd Pracy przy wykorzystaniu funduszy europejskich wpadł na pomysł, jak temu wykluczeniu społecznemu można przeciwdziałać. Jaka jest ta idea, jaki jest ten pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
3: Wykluczenie społeczne jest problemem wielowymiarowym i dotyka osoby naprawdę w różnych miejscach w hierarchii społecznej, w różnych momentach życiowych. I problem jest taki, że wykluczenie społeczne powoduje dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, taka osoba wycofuje się z życia, a po drugie, często wycofując się z życia, także wycofuje się z aktywności na rynku pracy. To czasami jedno z powodem drugiego w jedną lub w drugą stronę. Ale tutaj z pomocą przychodzą środki europejskie. Środki europejskie w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska i to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli wykluczenie społeczne i przeciwdziałanie temu wykluczeniu właśnie za pomocą funduszy europejskich próbujemy troszeczkę naprawiać, bo w ramach jednego z konkursów wyłoniliśmy 11 projektów o wartości przekraczającej 4,5 miliona złotych, które są realizowane przez małe organizacje, organizacje działające blisko dolnoślązaków, blisko osób, które najbardziej tego potrzebują. Takie było założenie.

0: Założenie też było takie, żeby skorzystały z tych środków podmioty, które wcześniej z tych pieniędzy unijnych nie korzystały, po to, żeby wiedziały, że te środki są dostępne, te środki są w ich zasięgu i te środki mogą działać na korzyść celów, jakie te organizacje realizują, a najpopularniejszym celem tych organizacji jest właśnie pomoc ludziom w różnych sytuacjach życiowych.
1: Jak ta pomoc jest realizowana? Jakie to są działania, jakie to są projekty i do kogo skierowane?
0: Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, do osób niesamodzielnych, do osób z niepełnosprawnościami. I to wsparcie ma mieć charakter jak najbardziej zindywidualizowany, czyli dopasowany do potrzeb danej osoby, odpowiadające sytuacji życiowej tych osób, które będą z tego wsparcia korzystać. W ramach wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ze wsparcia prawnego, ze wsparcia z zakresu poradnictwa rodzinnego, ze wsparcia zdrowotnego, z takiego wsparcia, które ma na celu budowę ich kompetencji społecznych po to, żeby do tych ról społecznych oni mogli w społeczeństwie mogli powrócić, a przez to także budowę kompetencji zawodowych, bo to też wsparcie z zakresu kwalifikacji, kompetencji, w tym także wsparcie w postaci staży u pracodawców.
1: Kto to wsparcie oferuje? Kto tym wszystkim się zajmuje?
0: Przede wszystkim organizacje pozarządowe. Tutaj z obszaru Zagłębia Miedziowego mamy dwa podmioty, Fundację Primo Human z Lubina, a także Fundację Dzieci z Bulerbyn. I te podmioty zrealizują dwa przedsięwzięcia, każde o wartości niecałego 500 000 zł. Łącznie obejmą wsparciem blisko 60 osób i właśnie skorzystają te osoby ze wsparcia w postaci poradnictwa, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych ze stażami włącznie. Także to są bardzo fajne inicjatywy skierowane do osób najbardziej potrzebujących i myślę, że warto się tym zainteresować.
1: Te indywidualne podejście to zdecydowanie plus tego projektu i rozumiem, że w praktyce wygląda to tak, że te organizacje wybrały, znalazły te osoby, które potrzebują tego wsparcia i po rozmowach przygotowały taką, można powiedzieć, ścieżkę, która ma ich, że tak powiem, wprowadzić do tego życia społecznego, tak?
0: Chciałoby się odpowiedzieć jednym słowem, czyli tak, dokładnie tak będzie. Czyli organizacje po pozyskaniu uczestnika, wyłuskaniu osoby, które będą spełniać kryteria określone w danym przedsięwzięciu, w danym projekcie, stworzą dla takiej osoby indywidualną ścieżkę rozwoju i w oparciu o tą ścieżkę udzielą, którą będzie konstruował też profesjonalny doradca. W oparciu o tą skonstruowaną ścieżkę zaproponują ścieżkę wsparcia, które będzie miało pomóc w jak najszerszym zakresie tej osobie. Od tych właśnie kompetencji społecznych, od wszelkiego typu usług doradczych, o szerokim zakresie poprzez wsparcie związane ze wsparciem takim kompetencyjnym, zawodowym, po ten staż u pracodawcy włącznie.
1: A jaka jest rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu w całym tym projekcie?
0: My będziemy czuwać nad prawidłowością realizacji tych projektów, nad prawidłowością wydawanych pieniędzy, nad prawidłowością rozliczeń, z kontrolą tych projektów włącznie i weryfikacją tego, czy te pieniądze, które otrzymają od nas te organizacje, idą na taki cel, na jaki zostały założone.
1: Mówiliśmy o Zagłębiu Miedziowym, ale ten projekt, ten program jest rozpisany na cały region, prawda?
0: Projekt realizuje łącznie 11 podmiotów, pozostałe 9 poza tymi dwoma wymienionymi to są projekty z pozostałej części Dolnego Śląska i tak praktycznie większość naszego regionu objętych jest wsparciem tych przedsięwzięć.
1: Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów tego programu? Na jaki czas został on rozpisany? Jak to wygląda? Domyślam się, że to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to nie jest od tak, że te działania są jakimś początkiem. Czy to się od razu może przełożyć na jakiś sukces danego człowieka?
0: Te działania są pewną taką iskierką, która ma też powodować rozpalenie jakiegoś większego ognia, ale myślę, że dla tych osób, które wezmą udział w projekcie, te przedsięwzięcia i te działania, które są założone, są bardzo dużą szansą, żeby zmienić swoją życiową sytuację. Są taką szansą, która docelowo ma ich skutecznie wyprowadzić z tej sytuacji wykluczenia społecznego i doprowadzić, przywrócić do takiego funkcjonowania, o jakim być może zawsze marzyli.
1: Nic samo się nie zrobi, trzeba dużo pracy, ale efekty w końcu przyjdą. Te projekty, które są realizowane w ramach programu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, mają się zakończyć mniej więcej w okresie wakacji 2027 roku, ale efekty mogą przyjść później. A o jakich efektach mowa? Między innymi jakiś staż zawodowy, może uda się uzyskać jakąś rehabilitację, albo ktoś po prostu zdecyduje: biorę się za swoje wykształcenie, chcę zdobyć jakiś zawód, albo biorę się za siebie i wychodzę z uzależnienia. Nieważne, jak duży będzie efekt tego projektu, ważne, że coś się uda i coś zacznie pozytywnego dziać się w życiu tych ludzi.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.

Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.